Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapie za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra.

0: i aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Radio.

0: kalendarzu mamy poniedziałek, 5 dzień października, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w ciągu ostatnich dni.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Rozpoczął się październik. Za nami oficjalna inauguracja roku akademickiego 2026-27 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas wydarzenia w auli UMK odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku, doktorantów oraz uczniów Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Nowy rok akademicki rozpoczęło w sumie 18 tysięcy osób, w tym ponad 5 tysięcy nowych studentów. To był także czas, by pochwalić się największymi projektami UMK. Dużo dzieje się także na bydgoskim kampusie.
3: Inwestycje mają miejsce w Bydgoszczy, w Kolegium Medicum oraz w dwóch szpitalach klinicznych. Inwestycje, modernizacje będą kosztowały nas 500 000 000 zł w Bydgoszczy, ale w większości to są środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, z Krajowego Programu Operacyjnego. Powstało już, tak, Centrum Stomatologii za ponad 105 milionów złotych, które wznieśliśmy w ciągu jednego roku, tak. Powstaje również Centrum Leczenia Dzieci na terenie szpitala Jurasza i wreszcie będziemy mogli dokończyć wieloletni plan rozbudowy szpitala Biziela.
1: Ilu studentów rozpoczyna swoją naukę na UMK?
3: Niestety nie wszyscy mogli zostać naszymi studentami, gdyż w tym roku mieliśmy rekordowy nabór, bo 7 tysięcy więcej się zgłosiło i na przykład na stomatologię 44 osoby ubiegały się o jedno miejsce. Chyba w historii nie mieliśmy takiego wyniku, ale cieszymy się, że tyle młodych ludzi wybrało nasz uniwersytet. Mamy nadzieję, że po raz drugi znajdziemy się wśród 10 laureatów uczelni badawczej. Byliśmy na przesłuchaniu 2 tygodnie temu w Warszawie. Myślę, że znajdziemy się wśród 10 najlepszych uczelni na kolejne 6 lat.
1: Rozmawialiśmy także ze studentami, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z uczelnią.
4: Jak w ogóle emocje przed rozpoczęciem? Jest jakiś stres?
5: Lekki jest.
4: Dlaczego?
5: Pierwszy raz studiuję, no to...
4: Ale spodziewasz się czegoś? Będziesz się bardziej uczył, czy bardziej studiował? Jak to wygląda?
5: Będę starał się uczyć, żeby zdać studia, co?
6: No, jest stresik. Nowe miasto, nowi ludzie.
4: Czyli skąd jesteś?
6: Z Turku, miasto Sera.
4: Okej, to dlaczego wybrałeś Toruń?
6: Bardziej mi siostra pociągnęła, tak powiedzmy. Ale jest to duże miasto, ale nie ma jakoś wieżowców, nie ma dużo ruchu, więc takie jest przyjemne.
7: Mogę przyznać, ja raczej podchodzę do tego na spokojnie. Miasto przyjemne, nie ma tu nic, co by było jakoś potwornie zaskakujące.
4: A z Torunia jesteś?
7: Z Podpłocka, a więc kawałek stąd.
4: I dlaczego Toruń?
7: Moja dziewczyna tu studiuje.
4: Na studia? Pierwszy rok?
7: Tak.
4: Jak tam emocje przed rozpoczęciem nowego roku?
5: Jestem podekscytowany rozpoczęciem roku akademickiego.
4: Ale co, stres jest? Nerwy są?
8: Trochę stres, ale cieszę się na nowy początek.
4: A co będziesz studiowała?
8: Filologię angielską.
9: Ja gospodarkę przestrzenną.
4: Dobra, a jak w ogóle emocje tutaj przed rozpoczęciem studiów na UMK?
9: Dobrze się nastawiam. Myślę, że te studia będą czasem całkiem fajnym czasem. Tutaj nie będzie jakichś problemów.
4: A dlaczego wybrałeś UMK? Słyszałeś wcześniej jakieś opowieści może, jak tutaj wygląda studiowanie, czy po prostu miałeś bliżej?
9: Mieszkam w Toruniu, tu mam rodzinę, dziewczynę i wiążę przyszłość z tym miastem, także to był najlepszy wybór dla mnie.
1: Ze studentami pierwszego roku na UMK w Toruniu rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
10: Ten rok jest specyficzny, ponieważ mamy więcej abiturientów, więc na pierwszym stopniu zaczyna znacznie więcej studentów, to jest o 500 osób więcej niż w ubiegłym roku. Generalnie chętnych było więcej o 36%, ale studenci składają dokumenty na różne uczelnie, więc jeżeli chodzi o Toruń, statystycznie mamy 13% więcej studentów pierwszego stopnia. Na drugim stopniu jeszcze pełnych wyników nie mamy. Drugi stopień generalnie cieszy się trochę mniejszą popularnością. Wynika to z tego, że część osób młodych wchodzi na rynek pracy z licencjatem, uznając, że magisterium nie jest tak bardzo konieczne. Kierunki, jakie są najbardziej popularne, to oczywiście prawie każdy marzy, żeby zostać lekarzem, a jak nie lekarzem, to dentystą. Na pierwszym miejscu są dentyści, 44 osoby na miejsce.
1: Mówił Patryk Tomaszewski, rzecznik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Zabytkowy most kolejowy imienia Ernesta Malinowskiego w Toruniu doczeka się remontu. To część większego projektu, obejmującego także przebudowę stacji Toruń Miasto i Toruń Wschodni, czy likwidację tak zwanego wąskiego gardła pod placem Pokoju Toruńskiego. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Powiedzmy, co jednak dokładnie zmieni się na kolejowej przeprawie przez Wisłę.
11: Obiekt zyska ścieżkę pieszo-rowerową, która otworzy most dla spacerowiczów i miłośników jednośladów. Prace obejmą remont przyczółków, łożysk, podpór czy wieżyczek, a także zabezpieczenie konstrukcji przed korozją.
1: Czy wiemy, kiedy rozpocznie się remont mostu?
11: Na start musimy jeszcze trochę poczekać. Kilka dni temu został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert ma nastąpić na początku listopada. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to umowa z wykonawcą zostanie podpisana w sierpniu przyszłego roku. Inwestycja ma się zakończyć w 2029.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Od 8 do 10 października w Toruniu odbędzie się Artus Short Film Festival. To wydarzenie poświęcone filmom krótkometrażowym, które stawia na spotkania młodych twórców z publicznością oraz edukację filmową.
12: Pierwszego dnia, w czwartek, będziemy mieć takie pasmo lokalne, które związane będzie z twórcami oczywiście z naszego regionu. Oprócz projekcji filmowej zaplanowano spotkanie z nimi, więc będziemy mieć spotkanie z Sebastianem Kwidzińskim, z Marianną Korman, z Mikołajem Skibińskim i z Szymonem Szatanem, a projekcje filmowe poprzedzą warsztaty filmowe dedykowane dla grup zorganizowanych, dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. To będą warsztaty realizowane we współpracy z Filmoteką Narodową. Nazywają się Raz, Dwa, Trzy, Filmoteka Szkolna Patrzy. Drugi dzień jest już związany z projekcjami z filmów we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową. Na początku będą pokazywane hity 2026 roku, a z kolei później będą hity z ubiegłego roku. I tutaj również będziemy mieć spotkania z twórcami, z Tomaszem Gąsiorowskim, Dominikiem Mireckim. Z kolei w sobotę czekają nas warsztaty z charakteryzacji filmowej. Również to jest współpraca z Warszawską Szkołą Filmową i to już są takie warsztaty bardziej dla dorosłych, dlatego że będą poświęcone efektom charakteryzatorskim, które są wyjątkowo widowiskowe, ale i też krwawe, bo to głównie będą różnego rodzaju urazy.
1: Mówiła nam Karolina Osińska z działu artystycznego Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Toruński magistrat chce zbudować nową trybunę dla kibiców w sportowym ośrodku przy ulicy 63 Pułku Piechoty na Lewobrzeżu. Ma służyć ona równocześnie jako schron. MOSiR prowadzi postępowanie dotyczące przygotowania koncepcji architektoniczno-budowlanej specjalnego ukrycia kategorii U1. Obiekt ma działać w systemie tzw. podwójnego zastosowania. Na co dzień będzie służyć jako zaplecze piłkarsko-szkoleniowe dla Elany, a w sytuacji kryzysowej lub w czasie wojny natychmiast przekształci się w bezpieczny schron dla mieszkańców. Wizualizację takiego obiektu publikujemy na Gra FM.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Październik minie nam w Toruniu pod znakiem konsultacji społecznych. Mieszkańcy zabiorą głos w sprawach kluczowych dla miasta, od organizacji ruchu przez inwestycje drogowe po wsparcie dzieci i młodzieży.
11: W środę 7 października odbędzie się spotkanie poświęcone organizacji ruchu i parkowania na ulicy Gałczyńskiego po remoncie. Kolejne wydarzenia 14 i 21 października dotyczą m.in. rozwoju sieci drogowej na Lewobrzeżu oraz ewentualnego połączenia ulicy Długiej i Świętego Józefa.
1: Z nami Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, co znajdziemy w harmonogramie poza kwestiami drogowymi, o których już wspomniałaś?
11: Zaplanowano spotkanie na temat sytuacji dzieci i młodzieży w ramach programu Miasto Przyjazne Dzieciom. To w środę 7 października. Z kolei 21 października odbędą się konsultacje dotyczące aktywności lokalnej i wykorzystania miejskich zasobów. Mieszkańcy będą mogli też wziąć udział w otwartym spacerze i warsztatach dotyczących wdrożenia modelu ulicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 9.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: To ostatnia szansa, by zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Toruński oddział czeka na zgłoszenia jeszcze tylko przez kilka dni. Co należy do zadań wolontariuszy? Między innymi innymi odwiedzanie rodzin i osób samotnych, rozmowa z nimi, wskazanie rodzin, które otrzymają pomoc oraz opisanie ich sytuacji.
13: Aby zostać wolontariuszem, należy wejść na oficjalną stronę Szlachetnej Paczki www.szlachetnapaczka.pl i wysłać krótki formularz zgłoszeniowy.
14: Cały czas szukamy osób o dobrym sercu, które chciałyby wesprzeć na Szlachetną Paczkę. Zapraszamy do zgłoszenia się. Wolontariusz zajmuje się odwiedzaniem rodzin. Rodziny otrzymuje od lidera i wówczas idzie do takiej rodziny, patrzy, jakie są potrzeby, rozmawia z nią, poznaje tą rodzinę, poznaje jej historię. Dzięki temu będzie mógł jak najlepiej dopasować potrzeby, jakie ta rodzina ma.
1: Mówili Basia Rumińska i Mariusz Ogórek, wolontariusze z Wrzosów i Rubinkowa. W ubiegłym roku w Toruniu działało 77 wolontariuszy, pomogli 200 rodzinom.
0: Od rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na ten poniedziałek, piąty dzień października. Dziś maksymalnie na termometrach w Toruniu zobaczymy 16, 17, w niektórych prognozach pogody 18 się pojawia, raczej nie cieplej. Do tego umiarkowane zachmurzenie z możliwymi przejaśnieniami. W tym tygodniu tak właśnie pogoda ma wyglądać, trochę w kratkę, ale będzie moment, w którym słońca też nad naszymi głowami pojawi się nieco więcej. Dzień dobry, mówimy wszystkim w poniedziałek, poniedziałeczek. Ja wiem, dla niektórych weekend może był nieco trudniejszym czasem, ale razem damy radę i stawimy czoła temu wyzwaniu, jakim jest pierwszy dzień tygodnia. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, witam i zapraszam. Gramy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Hity pełne energii w radiu, gra o poranku. Tej energii na pewno nie będzie brakowało dziś. Znaczy wierzę w to, że nie będzie brakowało kibicom również po tym, co się działo wczoraj. Ale do wielkiego finału PGE Ekstraligi na pewno jeszcze wrócimy. Wcześniej jednak szybki rzut oka do kalendarza. 5 dzień października, dziś Igor Faustyna i Apolinary świętują. A jeśli oprócz tego są kibicami Speedwaya i prez grupy deweloperskiej Toruń, to już w ogóle mają okazję do świętowania. Światowy Dzień Nauczyciela dziś jest obchodzony, ale taki światowy, nie nasz polski, więc tutaj warto brać na to poprawkę. Światowy Dzień Mieszkalnictwa również i pewnie jeszcze kilka innych okazji do tego, żeby świętować ten dzień. Jeśli macie takie okazje, napiszcie, dajcie znać 3002 SMS albo dzwońcie po prostu pod 56 654 3210, a my za chwilę wracamy do grania.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
6: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: tak to właśnie brzmiało wczoraj w press-strefie kibica w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń przy ulicy Bema. Ale nie tylko tutaj pewnie dało się słyszeć i Apator, i Toruń, i KS Toruń, i press-grupa deweloperska, bo nasza drużyna, nasze anioły bronią złota drużynowych mistrzostw Polski. Cóż to był za wieczór, cóż to były za emocje. Dzisiaj na pewno do tych relacji nie tylko z wczorajszego wspólnego kibicowania w strefie kibica, która zdecydowanie, możemy powiedzieć, zdała egzamin i podejrzewam, że będziemy do tego formatu wracać, ale to też będzie przestrzeń do dyskusji i rozmów. Do tych informacji będziemy wracać w raportach Radia Grad, najbliższy już o 7:00. A wy dajcie znać, jak to kibicowanie wyglądało u was. Piszcie, dzwońcie 56 654 3210. Tutaj można okazywać ogromną radość z tego zdobytego wczoraj złota.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: fali, więc zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
14: Po reklamie.
0: Od rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu na ten poniedziałek, 5 dzień października. Dziś maksymalnie na termometrach w Toruniu zobaczymy 16-17, w niektórych prognozach pogody 18 się pojawia, raczej nie cieplej. Do tego umiarkowane zachmurzenie z możliwymi przejaśnieniami. W tym tygodniu tak właśnie pogoda ma wyglądać, trochę w kratkę, ale będzie moment, w którym słońca też nad naszymi głowami pojawi się nieco więcej.
1: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Powoli zbliżamy się do godziny 7, a pełnej oczywiście informacje. Nie tylko te żużlowe, rzecz jasna, aczkolwiek o tych dużo na pewno dzisiaj będzie się mówiło na naszej antenie i nie tylko w Toruniu, w Grodzie Kopernika, ale w Grodzie Kopernika, w mieście studenckim. To przecież pierwszy poniedziałek w nowym roku akademickim, no to raz jeszcze tak oficjalnie bardzo serdecznie witamy wszystkich studentów, wszystkie studentki, wszystkich wykładowców, profesorów również wykładających na Toruńskim Uniwersytecie, na innych uczelniach, na których ten rok szkolny, chciałem powiedzieć, no, akademicki się rozpoczął również. No i życzymy udanego czasu, zwłaszcza tak zwanym pierwszakom, którzy dopiero do Torunia przyjechali z innych zakątków naszego kraju i mają zamiar właśnie tutaj na Toruńskim Uniwersytecie studiować. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, bądźmy w kontakcie. Takie hasło też zostawiam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Magic Symphony o poranku w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Za chwilę informacje w raporcie, trochę szczegółów pogodowych też, a oni też jeździli wczoraj jak taka piękna symfonia. Nasze toruńskie anioły, nasi żużlowcy i przynieśli nam tym sporo radości. 56 i 6543210, tu tylko przypomnę, ten numer do waszej dyspozycji od samego rana. Można pozdrowić, można pięknie podziękować naszym toruńskim aniołom za tę radość, którą żużlowcy przynieśli nam wczoraj, w zasadzie już po 10 biegu. Do tych informacji i relacji również ze wspólnego kibicowania w presce strefie kibica w Kujawsko-Pomorskiej Arenie będziemy wracać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń, Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
5: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
6: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
7: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
8: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
9: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
13: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: Mamy poniedziałek, 5 października, jest 7 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
16: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport o poranku. Press, grupa deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu sięga po złoto PGE Ekstraligi. Wczoraj w rewanżowym meczu finałowym torunianie na Stadionie Olimpijskim pokonali Betard Spartę Wrocław 46-44.
17: Przyjechaliśmy tutaj do Wrocławia. Mogliśmy podjąć rękawice, walczyć jak równy z równym. Wydaje mi się, że to się udało. Chcieliśmy wygrać to spotkanie. Też się udało.
16: Mówił na gorąco po wczorajszym meczu we Wrocławiu Piotr Baron, a do jego wypowiedzi będziemy wracać za moment w raporcie sportowym. A teraz przenieśmy się do Kujawsko-Pomorskiej Areny Toruń, która wczoraj zamieniła się w prawdziwe centrum żużlowych emocji. Tam nie mogło zabraknąć oczywiście strefy Radia Gra.
2: Komentarz na gorąco po zakończonym meczu?
18: Mega cieszymy się z zabranionego mistrzostwa i jesteśmy zachwyceni tym, jak nasi zawodnicy grali. Naprawdę było świetnie.
19: Jestem dumna z toruńskiej drużyny, że udało się obronić ten złoty medal. Naprawdę po prostu jestem pod wrażeniem ich jazdy w playoffach, bo to naprawdę jest pogrom.
2: Wzruszenie jest. Jak w ogóle w tej strefie kibica było? Fajnie, nie fajnie?
19: Fajnie, naprawdę do momentu, kiedy obroniliśmy to mistrzostwo, to po prostu naprawdę aż uszy zatykały się. Tak było głośno.
20: Super, super emocje. Jest super. To wielka radość. Bardzo duża radość.
16: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. A relacje z wczorajszych żużlowych emocji znajdziecie także na gra.fm. Zmieniamy temat. Kiedy startuje sezon grzewczy w Toruniu? To pytanie, które zadają nasi słuchacze. Odpowiedzi na to pytanie szukała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
21: Spółdzielnia Mieszkaniowa Rubinkowo zapowiada włączenie ogrzewania w środę. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Spółdzielnia Kopernik od dzisiaj. Musimy jednak pamiętać, że to jest stopniowy proces i na ciepłe kaloryfery we wszystkich blokach możemy czekać kilka dni. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej potwierdza, że systemy ogrzewania działają już od ubiegłego czwartku. Do naszej redakcji docierają też informacje o starcie sezonu grzewczego w innych częściach miasta, m.in. w budynkach przy ulicy Nad Strugą, Polnej czy na osiedlu Koniuchy.
22: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Dobra informacja jest taka, że znów działa rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej, więc na stacjach w Polsce jest taniej. Kierowcy nie powinni dziś zapłacić więcej niż 6 zł i 73 grosze za litr benzyny 95 oraz 7,88 za litr diesla.
23: Tak, słyszeliśmy właśnie, że do końca roku tak ma tak być.
24: Oszczędności nam zostanie. My jesteśmy przyzwyczajeni, dosyć dużo po Polsce jeździmy, więc no to jest dla nas wydatek konieczny, tak powiem.
16: Usłyszeliśmy od kierowców.
25: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
16: To jest raport sportowy, zapraszam. I oczywiście na początek żużlowe emocje. Press Grupa Deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu sięga po złoto PGE Ekstraligi we wczorajszym rewanżowym meczu finałowym. Torunianie na Stadionie Olimpijskim pokonali Betert Spartę Wrocław 46-44 i już po 10 biegu byli pewni mistrzostwa. To było pierwsze zwycięstwo Aniołów we Wrocławiu od 12 lat.
17: Przyjechaliśmy tutaj do Wrocławia. Mogliśmy podjąć rękawice, walczyć jak równy z równym. Wydaje mi się, że to się udało. Chcieliśmy wygrać to spotkanie. Też się udało, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Oczywiście 2 tygodnie bardzo długiego oczekiwania, bo nerwówka była przeogromna, czy się uda, czy nie uda. Noce nieprzespane, chociaż ostatnia nie najgorsza. A dzisiaj jest ten dzień, gdzie możemy celebrować to, co nam się udało wypracować przez cały rok.
16: Mówił Piotr Baron, menedżer Press Toruń.
25: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
26: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
16: Dziś w Toruniu możemy spodziewać się 18, może 19 stopni Celsjusza, na niebie jest sporo słońca, do tego trochę chmur i nie powinno padać, powieje umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może spadać, warunki biometeo będą korzystne.
26: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: To już po 7, no tak to my możemy zaczynać dzień, możemy zaczynać tydzień, miesiąc, nawet możemy zaczynać zimową przerwę bez Speedwaya, prawda? Z tytułem obronionym drużynowych mistrzów Polski. Dzień dobry, cześć, Piotr Olszowski, kłaniam się nisko, witam i zapraszam, gramy...

0: Michiko w Radiu gra na 88 i 8 FM. Hity pełne energii. Takiej energii na pewno nie brakowało wszystkim kibicującym. A teraz sprawdzimy, jak energia gwiazd patrzy przychylnie na naszą najbliższą przyszłość. Czas na horoskop. Poniedziałek, 5 października. Zaczyna tydzień całkiem konkretnie, bez wielkich rewolucji, ale z kilkoma okazjami, żeby zrobić coś inaczej niż zwykle. Zaczyna się nieźle, prawda? Uwaga, waga może dziś stanąć przed wyborem, którego wcale nie planowała. Intuicja ma podpowiadać tutaj właściwą odpowiedź. Jej trzeba zaufać. Skorpion może zauważyć coś, co umknie pozostałym, i być może to właśnie ta drobnostka okaże się ważna nie tylko dla samych skorpionów, ale w ogóle dla całego otaczającego towarzystwa. Strzelec będzie miał ochotę rzucić wszystko i dokądś pojechać, ale to myślę, że nie tylko ze strzelcem, tak przy poniedziałku inne znaki zodiaku mogą mieć podobnie. Wodnik wpadnie na pomysł, który początkowo wyda się absurdalny, ale nie należy go od razu skreślać. Ryby natomiast mogą odkryć, że jesienna aura wcale nie musi oznaczać jesiennego nastroju, zwłaszcza kiedy pogoda mimo wszystko w ciągu dnia będzie sprzyjała i do tego jeszcze dobierzemy odpowiednie towarzystwo. Dobrego dnia wszystkim życzymy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Kasia Kowalska, Pieprz i Sól w radiu gra o poranku. Rano i dobrze, tak? Budzimy się w ten poniedziałek. Za chwilę pogramy dalej, ale wcześniej małe przypomnienie i ostrzeżenie też, albo inaczej uspokajamy. To są tylko ćwiczenia. Ćwiczenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Te rozpoczynają się dziś i potrwają do 9 października, czyli w zasadzie do końca tego tygodnia, do piątku. Z tych ważnych informacji, no to te ćwiczenia mogą odbywać się w przestrzeni miejskiej, dosłownie wszędzie. Żołnierze nie posiadają przy sobie broni palnej, ale na przykład do realizacji wybranych elementów ćwiczeń wykorzystywane będą drony. Może pojawić ich się trochę więcej nad naszymi głowami. Co też bardzo istotne, w tej przestrzeni miejskiej będą pojawiali się żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, nie tylko ci umundurowani, czyli z daleka wyglądający jak żołnierze, ale też tacy w ubraniach cywilnych. Trzeba na to brać poprawkę. Słowem ostrzegamy, jeśli zauważycie jakąś taką niepokojącą, dziwną sytuację, to to wcale nie będzie oznaczało, że ktoś obchodzi wieczór kawalerski w środku dnia, w poniedziałek jeszcze. Nie, to są ćwiczenia. Żołnierzy, spokojnie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
3: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
4: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
3: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
4: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, pod tym czy nad tym, gwanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
3: A gdyby tak ktoś pomógł Ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
4: Zdecydowanie tak.
3: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
5: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które Cię stać.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz herbata zielnik polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder mleczna kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
7: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
8: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
9: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
10: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra na 88,8 FM. No dobrze się budzimy. Jak tu się nie budzić dobrze, skoro toruńskie anioły obroniły złoto drużynowych mistrzostw Polski na żużlu. I dużo tych emocji wczoraj było w Grodzie Kopernika. Tych wyjazdowych oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiamy też. Pozdrawiamy tych, którzy być może teraz jeszcze są w drodze, albo za chwilę będą wyruszali z Wrocławia, albo dotarli późno w nocy, czy nawet nad ranem. A jak było w press-strefie kibica w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń, no to posłuchajcie sami.
1: Super, wszystko, chłopaki spisali się, wiedziałem, że obronią. No bardzo, bardzo fajnie było.
2: Cieszy zwycięstwo.
1: Tak, cieszy bardzo. No i za rok też będzie.
3: Apator to apator.
0: Oj, emocji było co niemiara podczas tego wczorajszego kibicowania i gardła dziś na pewno będą zdarte.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

Fast Boy Music Sounds w radiu gra na 88,8. Do 8 jeszcze trochę pogramy. Ja właśnie czytam, że w USA urodził się żółw z dwiema głowami i trafił do specjalnego ośrodka. Ma się dobrze, przynajmniej taki stan rzeczy na wczoraj. No co dwie głowy, to nie jedna. Ileż to razy przydałoby nam się...

0: takie wsparcie w poniedziałek z samego rana. Druga głowa podpowiedziałaby, jak żyć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie.
1: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: Dziś w Toruniu możemy spodziewać się 18, może 19 stopni Celsjusza, na niebie sporo słońca, do tego trochę chmur i nie powinno padać, powieje umiarkowany wiatr. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może spadać, warunki biometeo będą korzystne.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Coraz bliżej 8 na zegarze, pełne oczywiście informacje w raporcie i szczegóły pogodowe też. A wczoraj podczas wielkiego wspólnego kibicowania w prestrefie kibica w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń, już po ostatnim biegu, a jednak jeszcze przed ceremonią medalową, udało się na krótką chwileczkę połączyć z Radkiem Smykiem, który razem z żużlowcami toruńskimi dziękował kibicom tam obecnym na miejscu na Stadionie Olimpijskim. Krótkie to było łączenie, ale pełne dobrych emocji i wszystkim również w arenie Toruń się to podobało. A na spotkanie, jak sądzę, w większym gronie z toruńską drużyną i wszystkimi mieszkańcami i kibicami Speedwaya w Toruniu jeszcze przyjdzie czas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rano i dobrze, dobra poniedziałkowa pobudka na tej fali. Tuż przed ósmą jesteśmy, za chwilę u nas wiadomości w raporcie. Przypomnę raz jeszcze, Igor, Faustyna, Apolinary dziś świętują. Wszystkiego dobrego. Światowy Dzień Mieszkalnictwa oraz Światowy Dzień Nauczyciela. Więc można spróbować tak trochę, wiecie, puścić oko, przemilić. Jeśli była planowana kartkówka, no to jak złożycie przedwczesne życzenia z okazji Święta Nieedukacji Narodowej, tak jak to u nas jest trochę później w październiku, ale z okazji Światowego Dnia Nauczyciela, no to może jakoś się uda. Polecam, warto próbować.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
9: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
10: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
11: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
13: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvite Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: Po reklamie.
0: W kalendarzu poniedziałek, 5 dzień października, na zegarach jest 8, w radiu gra, czas na raport.
2: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Na początek żużlowe emocje. Press Grupa Deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu sięga po złoto PGE Ekstraligi. Wczoraj w rewanżowym meczu finałowym we Wrocławiu pokonaliśmy Betard Spartę Wrocław 46-44 i już po 10 biegu Torunianie byli pewni mistrzostwa. To było pierwsze zwycięstwo Aniołów we Wrocławiu od 12 lat. Ekipa z Torunia wygrała cały dwumecz 101-79 z przewagą 22 punktów, nie pozostawiając złudzeń rywalom. To szóste mistrzostwo w historii klubu i pierwsza obrona złotego medalu.
16: Z mojej perspektywy zawodnika, jak to w sporcie, nigdy nie możesz być pewny, bo wiadomo, przewaga przed tym meczem była bardzo duża. Jechaliśmy we Wrocku, średnio we Wrocku nam, nie oszukujmy się, idzie. Zawsze koło tych 36 się kręcimy. Więc byłem lekko zestresowany, ale wiedziałem, że biegi na 3-3, czy tam te 4-2 w plecy są bardziej dla nas niż dla nich, więc wyszło ok. Podoba mi się to, że w półfinale i w finale udało nam się wygrać te dwa mecze, a nie jak w zeszłym roku, tylko obronić bonusy, więc można powiedzieć, potwierdziliśmy. Myślę, że lepiej w tym roku smakuje złoto niż w zeszłym roku, bo te mecze były jakby na naszą korzyść. No, więc o to mi chodzi, że to lepiej wygląda i brzmi niż w zeszłym roku.
2: Mówił toruński żużlowiec Patryk Dudek, a do tego sportowego tematu będziemy jeszcze wracać w raporcie sportowym. Zmieniamy temat. Zakończyły się spotkania konsultacyjne dotyczące planów budowy zachodniej trasy mostowej w Toruniu. To była okazja dla mieszkańców Torunia i gminy Wielka Nieszawka do wyrażenia swoich opinii. Koniec spotkań nie oznacza jednak końca konsultacji. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Tak, jest jeszcze opcja przesłania uwag mailowo. Tu czas jest aż do końca października. Adres mailowy publikujemy na Gra FM. I domyślamy się, że te uwagi jeszcze spłyną, bo przypominam, konsultacje, szczególnie te w gminie Wielka Nieszawka, miały dosyć burzliwy przebieg.
2: Przypomnijmy, jakie są uwagi mieszkańców tej podtoruńskiej gminy.
17: Sprzeciwiają się oni inwestycji w obecnie proponowanych lokalizacjach, obawiając się hałasu, spadku wartości nieruchomości i utraty spokojnego charakteru okolicy. Grupa mieszkańców skierowała nawet list otwarty do prezydenta Torunia, w którym wyraża m.in. zaniepokojenie przebiegiem całego procesu.
2: W trakcie raportu naukowcy chcą, by politycy wznowili pracę nad ustawą Lex Szarlatan. Chodzi o zwalczanie praktyk pseudomedycznych i dezinformacji zagrażającej zdrowiu. W sierpniu prezydent Karol Nawrocki odmówił jej podpisania i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Czego w takim razie oczekują naukowcy?
18: Ponad politycznej zgody i połączenia dwóch projektów, rządowego i prezydenckiego. Ten pierwszy, czyli ustawa Lex Szarlatan, miała wprowadzić kary nawet do miliona złotych za stosowanie pseudomedycyny. Kontrpropozycja Karola Nawrockiego to zaostrzenie kodeksu karnego i nawet 15 lat więzienia za nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Jak ustaliłem, eksperci i politycy planują wspólną konferencję, w czasie której chcą wrócić do konsultacji.
2: To był Michał Dobrołowicz.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: To jest raport sportowy, zapraszam. Na początek koszykówka, za nami w arenie Toruń inauguracja nowego sezonu PGE Basket Ligi. Niestety niezbyt udana dla twardych pierników. Nasi koszykarze przegrali z Kingiem Szczecin 85-104. I jeszcze żużel. Wczoraj Press Grupa Deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu sięgnęła po złoto PGE Ekstraligi. W rewanżowym meczu finałowym we Wrocławiu Torunianie na Stadionie Olimpijskim pokonali Beta Spartę 46-44. Wróćmy jeszcze do tych emocji.
20: Ciężkie finały, wiedzieliśmy, że będzie ciężko. Każdy zastanawiał, że będziemy bronić te punkty. My chcieliśmy wygrać i zrobiliśmy to, także bardzo się cieszę z tego. Musieliśmy przejechać i odczytać ten tor. Tor się zmieniał z serii na serię, ale udało się wyciągnąć wnioski. Nie wszystkie jakby biegi w moim wykonaniu były bardzo dobre, bo ciężko było znaleźć prędkość, ale bardzo się cieszę, że drużynowo wygraliśmy i z tego się cieszymy.
2: Mówił toruński żużlowiec Emil Sajfudinow.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
2: 19 stopni Celsjusza. Tyle w najcieplejszym momencie dnia mają dzisiaj wskazać toruńskie termometry. To ma być przeważnie słoneczny dzień z niewielką ilością chmur, który upłynie nam bez opadów, a jutro właściwie bez większych zmian w pogodzie w Toruniu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Wiara była w nas, to tak jeszcze odbijając się od tego wczorajszego złota żużlowego, drużynowego Mistrzostwa Polski. No i możemy dalej wierzyć, pewnie, że tak, w to, że to będzie piękny dzień, piękny poniedziałek i cały czas jeszcze tak możemy o tym mówić. Początek kolejnego pięknego miesiąca przed nami. Piotr Golszowski, dzień dobry, cześć, gramy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: I jeszcze informacja z toruńskich dróg, bo gdzieniegdzie mogło o poranku tworzyć się korki. Spokojnie, policja o tym wiedziała, to było planowane. A na Olsztyńską krzyżówka nad Strugą do niedziałającej sygnalizacji. Pan Krzysztof już jedzie.

Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Gra na 88,8 FM. Dużo żużlowych wątków dziś, ale od weekendu dyskutuje się nie tylko w Toruniu, ale w całym kraju o paliwach, bo ceny paliw znowu są nieco niżej. To znaczy, ja bym to nazwał trochę inaczej. One są znowu na względnie normalnym poziomie i nie musimy dopłacać i bulić po 8 albo 9 zł za litr paliwa, w zależności od tego, co lejecie do baku swojego auta. Najgorzej chyba mieli ci, którzy gdzieś tam na oparach musieli wytrwać w ten piątek do północy, żeby w sobotę o względnie normalnej, wczesnej porze, we względnie normalnych cenach zapłacić za to paliwo. Z drugiej strony dziś stacje paliw są tak wyposażone, tak wygodne kanapy, że można było się nawet zdrzemnąć, kolację zjeść, rano zrobić śniadanie, zatankować i wrócić do domu.

0: Calvin Harris i Sam Smith, Promises w Radiu Gra o poranku. A gdyby komuś w Grodzie Kopernika mało było newsów i radości sportowych, chociaż najwięcej tych dzisiaj chyba jednak po wczorajszej obronie drużynowego Mistrzostwa Polski na żużlu, mamy najlepszych żużlowców w najlepszej lidze świata. Warto sobie to uświadomić o poranku. Ale do brzegu, gdyby komuś było tych emocji sportowych i radości trochę mało, to warto sobie przypomnieć, no bo o tym nie mieliśmy okazji dyskutować, że w piątek nasza kadra narodowa, reprezentacja Polski w piłce nożnej, mężczyzn, bardzo istotne, gdyby ktoś jeszcze nie dowierzał, a nie oglądał na przykład tego meczu, wygrała z Rumunią 6-0. PGE narodowy oszalał i nie ma się co dziwić, wszystko określone jeszcze hat-trickiem naszego Roberta Lewandowskiego. No dobrze się ten mecz oglądało rzeczywiście. A gdyby i tu było komuś mało, to można się cieszyć dzisiejszym porannym zwycięstwem Igi Świątek z Donną Vekić w Pekinie. Polka jest już w 1/8 finału turnieju. Już strach pomyśleć, jakie sportowe radości nas jeszcze w tym dniu albo w tym tygodniu spotkają. Znaczy nie strach, czekamy na nie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocorino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października. Let's go!
15: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
16: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
17: Doradczyni klienta.
16: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
18: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
19: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
20: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: rano i dobrze na tej fali na 88,8 FM. To był oczywiście Dawid Podsiadło i na błysk wam gramy i na błysk oczywiście te piękne złote medale, które już jadą do Torunia. A teraz uwaga, będzie cytat z internetów, a wy postarajcie się odgadnąć, skąd ten cytat może pochodzić. Hej, klub sportowy Toruń, ogromne gratulacje za obronę tytułu Mistrza Polski. Toruń ma bogatą, wspaniałą historię sportową, a wasz sukces to kolejny piękny rozdział zapisany w dziejach naszego miasta. Takie chwile budują dumę całego Torunia i są najlepszą inspiracją dla nas wszystkich, by każdego dnia walczyć o podnoszenie poprzeczki i budować przyszłość toruńskiego sportu. Gratulacji od, i tu będzie ułatwienie pewnie, żółto-niebieskiej społeczności. A skoro żółto-niebieska społeczność w Toruniu i, jak się domyślacie, cały czas związana ze sportem, no to oczywiście tylko i wyłącznie Elana Toruń. Tak, tak? Na oficjalnym profilu Elany Toruń takie gratulacje dla klubu sportowego Toruń, dla Apatora, dla Press Grupy Deweloperskiej Toruń. I to się kibicom pod tym postem bardzo podoba. Pięknie to czytać, bo i kibicom piłkarskim, i tym żużlowym chciałoby się, aby ta chwila trwała dłużej. Myślę tutaj o takiej zgodzie niekoniecznie między klubami, ale społecznościami kibicowskimi. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe do zrealizowania, ale przez chwilę chociaż żyjmy takimi marzeniami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie.
8: Po reklamie.
11: W kolejnych godzinach na niebie możemy spodziewać się sporo słońca, niewiele chmur, nie powinno padać, na termometrach będzie maksymalnie do 19 stopni. Jutro i pojutrze w naszym mieście właściwie bez większych zmian w pogodzie.
12: To jest Radio Gra.

Taylor Swift w radiu gra, jej małżonek dzisiaj ma urodziny. No, ciekawe, jaki prezent dostanie. Jak myślicie? U nas o urodzinach gwiazd i nie tylko, oczywiście 20 po 12. Teraz zbliżamy się do 11, a ten czas wypełnią jeszcze m.in. Of Monsters and Men i Stachurski.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
6: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
7: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowy koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
9: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Dzisiaj poniedziałek, chyba nie trzeba przypominać. 5 października, jest 11. Przed nami raport i prognoza pogody.
16: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam na lokalny przedpołudniowy raport. Press Grupa Deweloperska Toruń drugi raz z rzędu sięga po złoto PGE Ekstraligi. Wczoraj w rewanżowym meczu we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim Torunianie pokonali Betard Sparta Wrocław 46-44 i już po 10 biegu byliśmy pewni mistrzostwa. To było pierwsze zwycięstwo Aniołów we Wrocławiu od 12 lat. Co po wczorajszym finale mówili nasi rywale?
17: Zawodnicy naszej drużyny dawali z siebie 100%, ale zbrakło. No i tyle. No, trochę inaczej sobie wyobrażałem tym bardziej wejście w ten finał, w ten mecz rewanżowy. No nie udało się. Nie udało się i tutaj nie chciałbym gdzieś tam się zagłębiać, ale najnormalniej no, zbrakło mocy jako drużyna. Ja się bardzo cieszę, że miałem tą przyjemność, że mogłem być w tak świetnej drużynie, że dostałem tą szansę i mi zaufano. Dla mnie to jest pierwszy medal już nie jako zawodnika, także cieszę się bardzo. Świetna atmosfera. Dla mnie to było wielkie przeżycie i wielki sukces, jakby nie patrzeć. Wielkie przeżycie. Naprawdę świetnie się czułem w tym sezonie w drużynie wrocławskiej, w klubie. Świetna współpraca, osoby, które są tutaj ze mną. Same superlatywy. No, zbrakło tej wisienki na torcie.
16: Mówił Piotr Protasiewicz, menedżer Sparty Wrocław. Relacja z wczorajszych żużlowych emocji we Wrocławiu, ale także w strefie kibica w Toruniu. Oczywiście na gra.fm. Zmieniamy temat. Kiedy startuje sezon grzewczy w Toruniu? Na to pytanie spróbowała poszukać odpowiedzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
0: Spółdzielnia Mieszkaniowa Rubinkowo zapowiada włączenie ogrzewania w środę. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Spółdzielnia Kopernik od dzisiaj. Musimy jednak pamiętać, że to jest stopniowy proces i na ciepłe kaloryfery we wszystkich blokach możemy czekać kilka dni. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej potwierdza, że systemy ogrzewania działają już od ubiegłego czwartku. Do naszej redakcji docierają też informacje o starcie sezonu grzewczego w innych częściach miasta, m.in. w budynkach przy ulicy Nad Strugą, Polnej czy na osiedlu Koniuchy.
16: Teraz jeszcze informacje z toruńskich wodociągów. Na finiszu są już prace przy budowie nowoczesnej bazy technicznej miejskiej spółki przy szosie bydgoskiej. Trwają ostatnie prace wykończeniowe, montowane są panele fotowoltaiczne i uruchamiane węzły cieplne. Zakończenie wszystkich prac budowlano-montażowych nastąpi do końca tego roku. Słuchacie raportu? Zdaniem analityków po obniżeniu cen paliw inflacja w kolejnych tygodniach powinna spaść. Przypomnijmy, we wrześniu wskaźnik wzrostu cen osiągnął już 4%. Licząc rok do roku, czy już w październiku zobaczymy, że widmo drożyzny znika?
14: Na pewno ceny będą rosnąć wolniej niż się obawialiśmy jeszcze do niedawna.
18: Wszystko wskazuje, że inflacja w październiku spadnie do około 3,7%.
14: Wyliczał ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Czy to oznacza, że mogą nas czekać podwyżki stóp procentowych? Członkowie Rady będą mogli o tym już niebawem podyskutować. Najbliższe posiedzenie gremium w przyszłym tygodniu.
16: To był Igor Skrzypek. Dziewiętnaście stopni Celsjusza. Tyle w najcieplejszym momencie dnia wskażą dzisiaj toruńskie termometry. Na niebie w kolejnych godzinach sporo słońca, niewiele chmur, nie powinno padać. Generalnie w najbliższych dniach w prognozach nie widać deszczu.
15: Poniedziałek powolutku mija. Już mamy po 11, także no, byle do piątku.
19: Radio Gra. Hity pełne energii.
15: Damy radę, pomagają hity pełne energii. Już za chwilę Margaret i jej nowa, fajna piosenka zatytułowana Prima Ballerina, a teraz Solenizan z ostatniego weekendu. W piątek Sting skończył 75 lat. Teraz Every Breath You Take i zespół Police.

0: Eyed Peas, Shakira i David Guetta. Tyle gwiazd w jednej piosence w Radiu Gra, a jeszcze więcej gwiazd zobaczymy w nocy z czwartku na piątek, czyli z 8 na 9 października. To będą spadające gwiazdy. Właśnie czwartkowej nocy będzie można zobaczyć drakonidy. Wyjątkowy rój meteorów, a dzięki minimalnemu oświetleniu księżyca mają być u nas wyjątkowo dobrze widoczne. Oczywiście pod warunkiem, że chmury nam nie zasłonią widoku. Najlepsze okienko do oglądania spadających gwiazd w czwartek, tak mniej więcej od 20 do 23. W czwartek, także jeszcze o tym przypomnimy. A za chwilę Bibi Rexa i Faithless New Religion.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Michael Jackson w Radiu Gra. W tym tygodniu w naszym mieście możemy spotkać trochę więcej mundurowych, konkretnie żołnierzy. Nie wystraszcie się, to są ćwiczenia prowadzone od dzisiaj do 9 października. Ćwiczenia żołnierzy organizowane przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i można ich będzie spotkać tak właśnie na ulicach Torunia. Będą prowadzić różne ćwiczenia, między innymi z wykorzystaniem dronów, ale nie będą posiadać broni palnej, bez obaw. W oficjalnym komunikacie czytamy też tak: organizatorzy proszą mieszkańców o uwzględnienie, że w czasie ćwiczeń w przestrzeni miejskiej mogą pojawiać się osoby realizujące zadania szkoleniowe również w ubraniach cywilnych. To nie szpiedzy, to nasi. Takie ćwiczenia w Toruniu od dzisiaj do 9 października, czyli do piątku włącznie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Teraz coś dla uspokojenia atmosfery. Tylko kochaj mnie. W Radiu Gra zaśpiewa nam Zalia. Słuchamy.

0: Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Zrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
9: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
7: Po reklamie.
10: Trochę słońca, trochę chmur, brak opadów deszczu, słaby, momentami umiarkowany wiatr. Tak prezentuje się prognoza pogody na poniedziałek w Toruniu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj 18, może 19 stopni. Przed nami kolejne dość ciepłe jesienne dni oraz zimne noce, kiedy słupki rtęci zjadą do 10 kreski.
11: To jest Radio Gra.

Albo Karol Świderski z Widzewa Łódź, albo Mateusz Żukowski z Magdeburga. To ma być podobno dzisiejsze zastępstwo za Roberta Lewandowskiego, bo przypomnę, że dzisiaj kolejny mecz reprezentacji Polski w piłkę nożną w ramach Ligi Narodów i dzisiaj ponownie spotykamy się z Bośnią i Hercegowiną. Lewandowski nie gra, a dlaczego? Dlatego, że pauzuje za żółtą kartkę. No, miejmy nadzieję, że bez niego też damy radę. Mecz dzisiaj wieczorem, a my słyszymy się jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
7: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego
15: za mnie.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: I to już 13 w Toruniu, w poniedziałek, który da się lubić. Czas na najnowszy raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Zakończyły się spotkania konsultacyjne dotyczące planów budowy zachodniej trasy mostowej. To była okazja dla mieszkańców Torunia oraz gminy Wielka Nieszawka do wyrażenia swojej opinii dotyczącej tej inwestycji przez Wisłę. Koniec spotkań nie oznacza jednak końca samych konsultacji. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Tak, jest jeszcze opcja przesłania uwag mailowo. Tu czas jest aż do końca października. Adres mailowy publikujemy na Gra FM. I domyślamy się, że te uwagi jeszcze spłyną, bo przypominam, konsultacje, szczególnie te w gminie Wielka Nieszawka, miały dosyć burzliwy przebieg.
3: Kasiu, przypomnijmy, jakie są uwagi mieszkańców tej podtoruńskiej gminy?
4: Sprzeciwiają się oni inwestycji w obecnie proponowanych lokalizacjach, obawiając się hałasu, spadku wartości nieruchomości i utraty spokojnego charakteru okolicy. Grupa mieszkańców skierowała nawet list otwarty do prezydenta Torunia, w którym wyraża m.in. zaniepokojenie przebiegiem całego procesu.
5: Dzieje się na drogach.
3: Trwa remont ulicy Kościuszki w Toruniu. Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w ruchu. W czwartek i piątek remontowane będą studnie na odcinku od Batorego do Olbrachta. To oznacza całkowite zamknięcie jezdni na tym fragmencie ulicy. W sobotę i niedzielę Kościuszki z tej strony będzie zamknięta na całym odcinku. Wykonawca będzie bowiem układał nową nawierzchnię. Zmieniamy temat. W Toruniu odbyła się symulacja obrad ONZ. To już 9. edycja przygotowanego przez młodych ludzi i nauczycieli Forum Wymiany Myśli. Jednocześnie dobra okazja, by uczniowie z naszego miasta spotkali się z kolegami z zagranicy. Tak zwany TOMUN odbywa się całkowicie w języku angielskim.
6: Debatuję w komisji WHO, czyli World Health Organization, i jestem Indiami.
7: Jak oceniasz to doświadczenie? Bo widać, że tutaj jest sporo chętnych i cieszy się z ogromną popularnością.
6: TOMUN to jest jedno z najciekawszych, wydaje mi się, wydarzeń, w jakim brałam kiedykolwiek udział. Jako persona uwielbiam debatować w sposób rzetelny. Czerowie są bardzo pilnujący, jeśli chodzi o wchodzenie na takie kulturowe tematy, ponieważ wtedy bardzo często wchodzą emocje, a to nie o to tutaj chodzi. Najlepiej debatuje się, jak się zrobi duży research.
3: Z Zuzanną Piotrowską z pierwszego LO w Toruniu rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
5: To są wiadomości Radia Gra.
3: Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Instytut Karoliński wyróżnił w tym roku Amerykanina Karla Deisseroffa oraz Niemców Petera Hegemana i Georga Nagela. Za co ich wyróżniono?
8: Za odkrycie mechanizmów kontroli kanałów jonowych z pomocą światła oraz w konsekwencji optogenetyki. Ich odkrycia doprowadziły do metody kluczowej dla badań mózgu. Ta metoda, właśnie optogenetyka, pozwala precyzyjnie aktywować albo wyciszać pojedyncze komórki nerwowe w żywym mózgu właśnie z pomocą światła. To narzędzie otworzyło zupełnie nowe możliwości poznania mechanizmów powstawania wspomnień, emocji, zachowań, także zrozumienia chorób psychicznych i neurologicznych.
3: Tyle Grzegorz Jasiński. Dzisiaj na toruńskim niebie nie będzie brakować przejaśnień, warunki biometeo są raczej korzystne, wieje słabe, tylko momentami umiarkowany wiatr. Termometry pokażą w Grodzie Kopernika maksymalnie 18, może 19 stopni. Parasole na razie nam się nie przydadzą, nie powinno padać.
2: No nie można zacząć inaczej, jak nie od hasła mistrz Apador. Panie panowie, dokonało się wczoraj wieczorem. I to jest leitmotiv tego spotkania, chociaż oczywiście będziemy też mówili o tym, co dzieje się dookoła nas, bo przed nami także sporo wydarzeń w mieście Toruniu. Kłaniam się, Marcin Miśniewski, dzień dobry, to jest Radio Gra po 13. Meldujemy się w waszych głośnikach.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: A na początek trochę plażowego grania Inner Cycle.

0: Jest Ed Sheeran, jest dobrze.
1: Dobrze to było, nie dobrze, bardzo dobrze. Wczoraj wieczorem to był spektakularny pokaz siły, żużlowej mocy, no i tego udowodnienia, kto jest najlepszą drużyną w Polsce od przynajmniej dwóch sezonów i oby to trwało. Mistrz Polski, Press Toruń po raz drugi z rzędu. Panie, panowie, dokonało się to wczoraj po 10. wyścigu. Toruńska strefa kibica, która nabierała mocy z każdym kolejnym wyścigiem, eksplodowała po tym 10. biegu, kiedy już wszystko było jasne, że to właśnie Torunianie zostają drużynowym mistrzem Polski. Co więcej, odjechali do końca ten mecz, wygrywając go także historycznie we Wrocławiu. To się nie wydarzyło od wielu, wielu lat. 46-44. Torunianie górą, po prostu drużyna, po prostu najlepsza w kraju, mistrzowie Polski. My też tam byliśmy z naszą radiową strefą, z kibicami. Zdjęcia zobaczcie sobie na naszym radiowym profilu na Gra FM, na Facebooku Radia Gra. Dajcie lajka, dajcie także swoje fotki w komentarzach, możecie je dorzucać. A do Speedwaya oczywiście będziemy wracali. Gratulacje, brawo my.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
11: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
14: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
14: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Teraz piąty dzień października, czyli poniedziałek, to jest Radio Gra. No a ja pozdrawiam studentów, którzy być może właśnie od dziś zaczynają po raz pierwszy edukację na Toruńskim Uniwersytecie. No właśnie, pytaliśmy o to, czy te wakacje nie minęły zbyt szybko. 3 miesiące to prawda, no ale wiadomo, jak się zaczyna być studentem, to wiadomo, że ten czas płynie, bardzo szybko.
1: No minęły trochę za szybko, mimo że to były najdłuższe wakacje tak naprawdę po maturze, wiadomo. Ale bardzo się ekscytuję, pewnie będzie też dużo pracy. Myślę, że mieszane uczucia, na pewno fajnie jest mieć ten odpoczynek w formie wakacji, ale na pewno też jest pewnym rodzaju ekscytacja, że możemy zdobywać nową wiedzę.
2: Bardzo lubię nawiązywać te nowe znajomości, chcę poznawać nowych ludzi. No trochę za szybko to zleciało.
0: A my wysyłamy pozdrowienia dla wszystkich 18 tysięcy studentów, którzy będą edukować się na toruńskiej Alma Mater.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: samochody Hyundai Ioniq 3 na rok. Hyundai Ioniq 3 to więcej niż wolność. Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Skomponuj własną bransoletkę Nomination View Biller Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w View Biller Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
5: Dużo dobrego.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
5: Za mniej.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Dzisiaj na toruńskim niebie nie będzie brakować przejaśnień. Warunki biometeo są raczej korzystne. Wieje słabe, tylko momentami umiarkowany wiatr. Termometry pokażą w Grodzie Kopernika maksymalnie 18, może 19 stopni. Parasole na razie nam się nie przydadzą, nie powinno padać.
3: Słuchasz Radia Gra.

mamy taki mistrzowski poniedziałek. Chwalimy się sukcesami niewątpliwie. Ekranizacja z Mory powieści Roberta Małeckiego, toruńskiego pisarza, jest także dużym sukcesem. W weekend zobaczyliśmy pierwszy odcinek, ten kolejny, drugi, już 9 za 4 dni. Magdalena Cielecka, czy też Łukasz Simlat, znakomity jak zawsze. I Piotr Głowacki jako toruński akcent również na ekranie. Trzeba to zobaczyć. Film, serial zbiera bardzo dobre opinie. Można go zobaczyć na HBO Max. A panu Robertowi gorąco gratulujemy. Czekamy też na drugi odcinek już z niecierpliwością.

Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i

0: Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz herbata zielnik polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder mleczna kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: Mamy 14 w Toruniu na zegarach. Czas na kolejny raport. Sprawdzamy, co dzieje się w mieście, w regionie, kraju i na świecie.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. W naszym mieście być może powstaną nowe bloki. Toruń wystawia na sprzedaż tereny na Jakubskim Przedmieściu. Chodzi dokładnie o dwie działki przy ulicy Droga Trzeposka. Szczegóły zna nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi blisko 1,4 hektara. Cena wywoławcza każdej z nich to 15 milionów złotych brutto. Działki są przeznaczone pod zabudowę usługową oraz mieszkaniową wielorodzinną. Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza też realizację dróg wewnętrznych, parkingów, zieleni urządzonej oraz infrastruktury technicznej. W sąsiedztwie znajdują się bloki, domy jednorodzinne, szkoła, przedszkole, punkty usługowe i handlowe. Nieruchomości obecnie nie są zabudowane.
15: Dzieje się na drogach.
13: Jak powinna wyglądać organizacja ruchu na Gałczyńskiego? Ruch powinien być jednostronny czy dwustronny? O tym zdecydują torunianie. Spotkanie urzędników z mieszkańcami w tej sprawie odbędzie się w środę o 17.30 w klubie osiedlowym Kameleon przy Tuwima. Drogowcy zapytają także torunian z okolicy, jak powinno wyglądać parkowanie aut na wyremontowanej Gałczyńskiego. Konsultacje w tej sprawie startują formalnie dzisiaj, potrwają do 16 października. Głos w temacie można zabrać także nie wychodząc z domu. Piszcie na konsultacje@umtorun.pl.
15: To są wiadomości Radia Gra.
13: Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii imienia generała Józefa Bema w Toruniu ma nowy sztandar. Za nami uroczystość na rynku staromiejskim, na którym przekazano ten nowy sztandar. Stary trafi do muzeum. Przypomnijmy, że rok temu jednostka zmieniła nazwę. Nie ma już Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Zmiana była konieczna.
16: Bardzo konieczna, ponieważ Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia funkcjonowało od 22 lat. Szkoliliśmy tutaj żołnierzy, którzy na starym sprzęcie, który już praktycznie nie istnieje obecnie w Wojskach Rakietowych i Artylerii, a cała modernizacja przewróciła nam wszystko, bo zmieniliśmy cały park sprzętowy, w związku z tym trzeba było się do tego po prostu przystosować. A i doświadczenia wojny w Ukrainie, przykre, bo przykre, ale pokazują nam, jak prowadzić walkę i to, cośmy też prowadzili tutaj. Usankcjonowaliśmy to w etacie, tak żeby można było być gotowym zawsze do tego, co tam najgorsze jest.
13: Mówił nam generał brygady Andrzej Kupis, szef zarządu wojsk rakietowych i artylerii.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego złożyło w Sejmie projekt, który zakłada obowiązkowe szkolenia wojskowe dla wszystkich posłów i posłanek w wieku do 60 lat. Pomysł popiera m.in. Konfederacja. Co na to sami zainteresowani?
0: Politycy Koalicji Obywatelskiej z jednej strony deklarują, że poszliby na szkolenie wojskowe, ale z drugiej uważają, że powinno być ono dobrowolne dla wszystkich. Projekt Rozwoju Plus prawdopodobnie nie zyska większości w Sejmie. Politycy koalicji rządzącej otwarcie deklarują, że zagłosują przeciwko ustawie.
13: Tyle Jakub Rybski. Przed nami spokojne i raczej ciepłe jak na październik jesienne popołudnie. 19 stopni to temperaturowy maks na dziś. Wieczorem na niebie może pojawić się więcej chmur, ale nie będzie padać. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne.
12: Dzień dobry po drugiej, witajcie, kłaniam się i pozdrawiam tych, którzy dołączają do nas. Radio Gra w poniedziałek dodaje mocy i energii. Ja wiem, że to nie jest łatwy dzień, no ale taki poniedziałek po takiej niedzieli rozumiem, że może wyglądać zupełnie inaczej. Marcin Misiewski, kłaniam się, dzień dobry. U nas na początek Swedish House Mafia.

0: jest Urszula i hity pełne energii w Radiu Gra. A teraz zabieram was do Jordanek, a w zasadzie zrobi to toruńska znana aktorka, czyli Magdalena Czerwińska, która wraca do miasta ze spektaklem Tylko Miłość.
1: Dzień dobry, nazywam się Magda Czerwińska i chciałam zaprosić wszystkich słuchaczy Radia Gra 8 października do CKK Jordanki na spektakl Tylko Miłość w reżyserii Anny Oberc. To przewrotna komedia, w której będziecie mogli się również państwo wzruszyć, a dla mnie wzruszające jest to, że to będzie pierwszy mój występ i w którym przyjadę ze spektaklem teatralnym. Także mam nadzieję, że widzimy się 8 października. Zapraszam, Magda Czerwińska.
0: Zaproszenie przyjęte, pani Magda, więc widzimy się 8 w Jordankach, co to już za 3 dni. Ale o tym, co, gdzie, kiedy jeszcze wydarzy się w Toruniu, o tym za chwilę wam opowiem w serwisie Radio Gra Poleca.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: I jeszcze jedna ważna informacja z dróg. Niestety, jak dzwonicie, informujecie, wiadukt na Poznańskiej zablokowany, tir wjechał, no i stoi. Niestety tamtędy będzie trudno przejechać. Wiadukt na Poznańskiej zablokowany tymczasowo. Trzeba obierzeć, trzeba uważać.
3: Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: dyskiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Radio Gra Pleca. Zaczynamy nietypowo, bo od inauguracji rundy jesiennej Grand Prix Hard Rock Pub Pomela w szachach błyskawicznych. To dziś wieczorem o godzinie 20.15 Pomeli warto wpaść. Jordanki z kolei mają inną propozycję, to chór mnichów przy świecach, którzy wyśpiewają od klasyki muzyki filmowej po chociażby rockowe przeboje. Polecamy to dziś o 19.00. Wraca też kino Niebieski Kosyk. Jutro o 17.00 będzie można zobaczyć Ojczyznę. To film z dwiema nagrodami polskiego festiwalu w Gdyni. Gorąco polecamy, a to film najnowszy, film Pawła Pawlikowskiego. Zdecydowanie warto. Jutro 17.00 od nowa. No i zostajemy w tym miejscu, bo 9.00 w Toruniu bracia Figowagot zagrają swój dziki koncert, jak to mają w zwyczaju. Poleca Radio Gra.

0: I sięgamy po takie klasyki. The Power of Love w Radiu Gra to są hity pełne energii, a wszelkie znaki na niebie w tym przypadku wskazują, a w zasadzie w prognozach pogody, że do czwartku słupki w Toruniu będą kręciły się w okolicach 20 kreski. Później niestety małe tąpnięcie przed nami. Szczegóły meteo na najbliższe godziny dla miasta mamy dla was już za chwilę u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?

0: Tak. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki ma.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Po reklamie.
4: Przed nami spokojne i raczej ciepłe jak na październik jesienne popołudnie. 19 stopni to temperaturowy maks na dziś. Wieczorem na niebie może pojawić się więcej chmur, ale nie będzie padać. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne.
5: Raz, dwa, trzy! Majsiki!
6: To jest Radio Gra.
7: Płomień

Taylor Swift w Radiu Gra przed 15, za chwilę trzecia. To oznacza, że za chwilę zobaczcie to sobie na socialach, na Facebooku Radio Gra, Instagramie, ale też przede wszystkim na naszej radiowej stronie, czyli gra.fm. Dajcie lajka. Można także wrzucać swoje zdjęcia ze strefy, jak kibicowaliście wczoraj. A atmosfera, mam nadzieję, co słychać trochę w tle, była wczoraj z każdym kolejnym biegiem wyjątkowa w press strefie kibica. Oj, tam się działo. O czym też piszemy, zresztą publikujemy i pokazujemy to na naszych zdjęciach i naszych relacjach na Facebooku.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
5: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
1: Po reklamie.
11: I to już 15, to jest 5 dzień października w kalendarzu, to jest Radio Gra, czas na kolejny serwis informacyjny, czas na raport.
12: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Przed nami ostatni etap prac torowych na Kościuszki w Toruniu. Trwają roboty wygłuszające i kosmetyczne. Montowane są nowe wiaty oraz ogrodzenia przystanków. Planowane są także nasadzenia zieleni. Przy okazji drogowcy remontują także nawierzchnię ulicy. Na Kościuszki szykują się spore utrudnienia dla kierowców.
13: Chcąc położyć rzeczywiście nawierzchnię w najlepszy sposób jak można, metodą bezszwową, czyli żeby na środku nie łączyły się ta nawierzchnia ścieralna, ten beton, całą jakby taflą kładzone, wtedy rzeczywiście będziemy musieli na ten weekend, czyli z soboty na niedzielę, te prace będą realizowane, gdzieś około doby rzeczywiście zamknąć. I tak pierwsza tak zwana akcja będzie na części południowej, 10-11 październik, a na części północnej, czyli tej od, tak żeby zlokalizować to od Kościuszki, od Aldika, będzie to na tydzień później, czyli 17-18.
12: Mówił Jarosław Więckowski z MZK w Toruniu.
0: To są wiadomości Radia Gra.
12: Toruńscy policjanci przeprowadzili dzisiaj akcję Trzeźwy Poranek. Przebadano alkomatem 150 osób. Złapano czterech kierujących na podwójnym gazie. Wszyscy stracili prawo jazdy. Jeszcze jedna informacja z Toruńskiego. gdańskiej komendy zatrzymano 38-latka, który uciekał przed policjantami patrolującymi Rubinkowo. Zatrzymany okazał się być powiązany ze środowiskiem pseudokibiców, a w torbie, którą miał przy sobie, znajdowały się 2 kg narkotyków. Mężczyzna został aresztowany, grozi mu nawet 12 lat pozbawienia wolności.
0: O tym się mówi w Toruniu.
12: Wczoraj Arena Toruń zmieniła się w prawdziwe centrum żużlowych emocji. 5000 kibiców wspólnie śledziło na wielkim ekranie rewanżowy mecz finałowy Ekstraligi, w którym Press Toruń pokonał Betard Spartę Wrocław i obronił tytuł Mistrza Polski.
14: Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy świadkami historii, bo Toruń pierwszy raz obronił tytuł Mistrza Polski, także cieszymy się bardzo.
15: Jak tam? Gardło zdarte?
16: No jasne.
15: Dumny ze swojej drużyny?
16: Bardzo dumny. Wręcz dziękuję każdym kibicom, którzy kibicowali nawet na tej strefie. No dziękuję po prostu za wszystko.
15: Na gorąco, jak emocje?
17: Bardzo fajnie, szybkie zwycięstwo, bo 10. wyścig to chyba niespodziewanie tak dobrze, bo ja tak się spodziewałem, że 13., 14. wyścig, że Wrocław u siebie jednak pojedzie troszeczkę lepiej.
12: Z kibicami rozmawiał Artur Stochla.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Do 18 października Szlachetna Paczka przedłuża rekrutację wolontariuszy. Wciąż brakuje prawie 1500 osób, szczególnie w województwach opolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Każdy wolontariusz to szansa na pomoc. Jedna osoba odwiedza średnio 3 rodziny. W zeszłym roku wsparcie otrzymało prawie 20 tysięcy rodzin z całego kraju. Wejdźcie na stronę szlachetnapaczka.pl, wypełnijcie formularz i czekajcie na kontakt.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Zapraszam na raport sportowy. To był słodko-gorzki weekend dla fanów hokeja z naszego miasta. Zawodnicy Energii Toruń w piątek pokonali aktualnego mistrza Polski, ekipę GKS-u Tychy 4-1. W niedzielę na własnym lodowisku Tortor Energa Toruń musiała jednak uznać wyższość GKS-u Katowice. Było 0-7. Chcę przeprosić naszych kibiców. Nic im dzisiaj nie daliśmy. To dla nas lekcja, mówił po meczu w mediach społecznościowych klubu z Torunia trener Sami Hirvonen. Najbliższy mecz Stalowych Piorników z Torunia będzie się w piątek. Zmierzymy się na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. Teraz piłka nożna. Dzisiaj kolejne mecze w Lidze Narodów. W dywizji A hitowo zapowiada się pojedynek Francja-Belgia. W dywizji B zagrają Biało-Czerwoni. Mecz Bośnia i Hercegowina kontra Polska o 20:45. To starcie będzie miało wpływ na sytuację w grupie B i na rozstawienie w losowaniu do eliminacji Mistrzostw Europy.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: 19 stopni to temperaturowy maks na dziś. Przed nami dość spokojne i ciepłe jak na październik popołudnie. Wieczorem na niebie może pojawić się więcej chmur, ale na razie nie będzie padać. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W Grodzie Kopernika warunki biometeo są dzisiaj korzystne.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
11: Tak, nawiązanie jeszcze do tych emocji sportowych. To był absolutnie wyjątkowy, historyczny wieczór, bo Torunianie bronią tytułu po raz pierwszy w historii, no ale też i po 12 latach udało nam się wygrać w tym Wrocławiu. I to w takim meczu, w takim spektakularnym finale. Wow, to z nami pozostanie. Dzień dobry, po 15. Kłaniam się, pozdrawiając wszystkich, którzy są z nami tu i teraz. Alvaro na początek, Soler, a później Offenbach.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
11: Marcin Misiecki, dzień dobry, witajcie ponownie.

0: to są dopiero hity pełne energii. Pitbull w Radio Gram. A my ruszamy na Podgórz, bo jutro odsłonięcie kolejnego muralu, a więc zaglądamy na szlak tuńskich murali, których przybywa systematycznie. Ten będzie wyjątkowy, bo został stworzony przez uczniów szkoły podstawowej. I to dokładnie przy 15. Jutro o godzinie 11 zostanie odsłonięty społeczny herb Podgórza. Nowy mural, który to artyści przenieśli z projektu najmłodszych pomysłodawców, czyli uczniów, na wielką ścianę budynku. I jutro oficjalne odsłonięcie, a później specjalny spacer po miejscach, które na tym muralu zostały przedstawione. Oczywiście chodzi o miejsca związane z toruńskim Podgórzem. Start o godzinie 11. Gorąco polecamy Wam to wydarzenie. A Toruń muralami stoi i mamy kolejny z nich, którym będziemy się chwalić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
8: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
9: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
8: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
9: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
8: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
9: Zdecydowanie tak.
8: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
13: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: Słuchasz Radia Gra.
16: Ja się z...

0: jest Chris Rea, tego głosu nie da się zapomnieć. Jest Julia. W Radiu Gra to są hity pełne energii, ale jako, że nie samym Speedwayem człowiek żyje, to teraz będzie o tym, co się buduje w Toruniu, bo wielu mieszkańców miasta zadaje sobie to pytanie, jadąc chociażby w kierunku, właśnie, no nie da się uciec. Moto Areny, mijając po lewej stronie w zasadzie już ukończone budynki. To nowoczesna baza toruńskich wodociągów, której to budowa już się powoli kończy. Przy szosie bydgoskiej obiekt ma powierzchnię 2000 metrów kwadratowych, a przeprowadzka planowana jest oczywiście na ten przyszły rok. W kompleksie będą biura, zaplecza socjalne, garaże i warsztaty, a także parkingi i myjnie dla pojazdów. Obiekt dzięki chociażby fotowoltaice ma być dużo bardziej oszczędny, energooszczędny, ale też będzie działał z wykorzystaniem biogazu. A to może i przy okazji atmosfera będzie nieco bardziej, że tak powiem, ładnie pachnąca w tym rejonie. Oby. O nowej bazie wodociągów w szczegółach też napisaliśmy na naszych radiowych stronach, gdzie was, jak zawsze, odsyłamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Sunrise Avenue w Radio Gra. A propos nazwy zespołu z tego słońca w Toruniu, w najbliższych dniach jeszcze troszkę będziemy mieli, chociaż ono będzie się przemijało z chmurami naprzemiennie, ale wynik na subkurtenci całkiem niezły. Szczegóły meteo za chwilę i tak to będzie wyglądało do piątku. No tak, w piątek czeka nas tąpnięcie w aurze niestety. Szczegóły za chwilę, pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
4: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz herbata zielnik polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder mleczna kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
7: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.

0: dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
2: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: 19 stopni to temperaturowy maks na dziś. Przed nami dość spokojne i ciepłe jak na październik popołudnie. Wieczorem na niebie może pojawić się więcej chmur, ale na razie nie będzie padać. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. W Grodzie Kopernika warunki biometeo są dzisiaj korzystne.
5: To jest Radio Gra. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: wrzesień, september, październik też brzmi całkiem dobrze. Teraz właśnie, a propos początku jesieni, no jako że w dzień bywa jako tako znośnie w temperaturze, ale o poranku i w nocy już pod kocyk można wskoczyć, prawda, z herbatką jesienną. Ale żeby nie trzeba było cały czas pod tym kocykiem wieczorem siedzieć, no to informuję Państwa wszem i wobec, że sezon grzewczy w Toruniu w niektórych miejscach już wystartował, a w niektórych wystartuje, na przykład spółdzielnia Rubinkowo planuje odpalić swoje piece, kotły i będzie ciepełko od 7 października. Młodzieżowa spółdzielnia mieszkaniowa od dziś, od 5 października, spółdzielnia Kopernik dokładnie również dziś planuje wystartować. A na Skarpie ogrzewanie ma zostać włączone w pierwszych tygodniach października, czyli tak naprawdę również całkiem niedługo, o czym piszemy też na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na

0: Oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Zrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
4: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
5: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek Torun.pl.
6: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026.

0: Design. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
4: Po reklamie.
5: Piąty dzień października, jest 16 w Toruniu, to jest wyjątkowy poniedziałek. Mamy też dla Was kolejne ważne wiadomości. Czas na raport.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Trwa remont ulicy Kościuszki w Toruniu. Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w ruchu. W czwartek i piątek remontowane będą studnie na odcinku od Batorego do Olbrachta. To oznacza całkowite zamknięcie jezdni na tym fragmencie. W sobotę i niedzielę Kościuszki z tej strony będzie zamknięta już na całym odcinku. Wykonawca będzie układał nową nawierzchnię. Kończą się także ostatnie prace przy torowisku tramwajowym.
7: Na torowiskach to rzeczywiście już jest kosmetyka, zieleń, czyli rozchodnik jest rozkładany, rozchodnik na torowisku i tak te torowiska będą wyglądały. Za moment będą sadzone krzewy, bo trochę też zieleni dodatkowej wprowadzimy na te torowiska, tak jak to robimy na innych realizacjach.
6: Mówił Radiu Gra Jarosław Więckowski, zastępca prezesa do spraw inwestycji w MZK w Toruniu.
8: To są wiadomości Radia Gra.
6: W naszym mieście odbyła się symulacja obrad ONZ. To 9. edycja przygotowanego przez młodych ludzi Forum Wymiany Myśli. Jednocześnie to dobra okazja, by uczniowie z naszego miasta spotkali się z kolegami z zagranicy.
9: Tamun to jest takie nasze coroczne wydarzenie. Od paru lat jest takim już naprawdę bardzo, bardzo dużym przedsięwzięciem. Gościmy już też od paru lat zawsze ponad setkę młodzieży z zagranicy. To są delegaci zagraniczni z naszych tutaj zaprzyjaźnionych krajów, zaprzyjaźnionych szkół.
6: Mówiła Hanna Wryczewilińska, dyrektor pierwszego LO w Toruniu.
10: Rzecz jasna, wiedza teoretyczna i praktyka na lekcjach jest potrzebna. Natomiast tutaj uczą się takich życiowych kompetencji organizacyjnych. Pozwólcie, że jako przykład powiem, że mamy w tym roku 96 rodzin goszczących. Przy ponad 700 uczniach to co siódmy uczeń ma kogoś z zagranicy i to wszystko zorganizowali uczniowie.
6: Dodawał Daniel Szczygieł, nauczyciel angielskiego w jedynce w Toruniu. Teraz kultura. W Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu powstaje wystawa poświęcona Robertowi Małeckiemu. Związany z naszym miastem i regionem, znany pisarz kryminałów świętuje dziesięciolecie swojej twórczości, stąd pomysł na prezentację jego dotychczasowych literackich osiągnięć. Ekspozycja

0: wytłumaczyła dr Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Wieczorem na toruńskim niebie może pojawić się więcej chmur. 19 stopni Celsjusza to temperaturowe maksimum na dzisiaj. W nocy słupki rtęci mogą zjechać do 10 kreski. Jutro, jeżeli chodzi o temperaturę i zachmurzenie, będzie podobnie jak w poniedziałek. W pierwszej części tego tygodnia nie powinniśmy spodziewać się deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
3: Dzień dobry, Boże z nas tej, kto już ma fajrant, kto ma wolne, kto ma jeszcze kilka misji przed sobą. Jesteśmy z wami z hitami pełnymi energii. Zalia na początek, a później Roxette i Joe Wright. No a w tej godzinie wracamy do świętowania. Będzie rozmowa z architektem tego sukcesu, czyli trenerem Piotrem Baronem. Pozostańcie z nami. Marcin Misiecki, dzień dobry, kłaniam się ponownie, witajcie.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Kuba w Radiu Gra. Nie wiem, czy Kuba jest akurat destynacją, gdzie wybiera się na zasłużone wakacje trener Piotr Baron, architekt sukcesu toruńskiej drużyny drużynowych mistrzów Polski Anno Domini 2026. No, ale to człowiek, który zawsze od samego początku na czele stawia dobre imię drużyny, a sam stawia się odrobinę z boku, chociaż powinno być zupełnie inaczej. Mam nieodparte wrażenie. Panie trenerze, teraz czas na pana.
1: Przyjechaliśmy tutaj do Wrocławia. Mogliśmy podjąć rękawice, walczyć jak równy z równym. Wydaje mi się, że to się udało. Chcieliśmy wygrać to spotkanie. Też się udało, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Oczywiście 2 tygodnie bardzo długiego oczekiwania, bo nerwówka była przeogromna, czy się uda, czy nie uda. Noce nieprzespane, chociaż ostatnia nie najgorsza, a dzisiaj jest ten dzień, gdzie możemy celebrować to, co nam się udało. Mam nadzieję, że miasto Toruń dzisiaj ma z czego się cieszyć. Fajnie powtórzyliśmy tytuł z ubiegłego roku. Broni się ciężej, ale jest fajnie, jak się to broni, jest fajnie.
0: A smakuje równie dobrze, jak nie lepiej. Gratulacje i wielki szacunek.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Głodny? To dobrze. W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
16: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
15: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
16: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
15: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
16: Zdecydowanie tak.
15: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
17: Wygenerowano z AI.

Przegląd propozycji tego tygodnia w Toruniu. Zaczniemy od Jordanek. Dzisiaj tam chór mnichów wyśpiewa, melorecytuje, jak to woli, rockowe klasyki, ale także i klasyki muzyki filmowej. Starty o godzinie 19.30. Tylko miłość, sceny z życia małżeńskiego. To z kolei propozycja na 8 października z naszą toruńską Magdaleną Czerwińską. Na 9 w Jordankach nie trzeba specjalnie przedstawiać. Neonówka i wszystko jasne. Zmieniamy miejscówkę, zaglądamy do toruńskiej odnowy. Bracia Figo Fagot koncertowo 9. A legenda Lech Janerka koncertowo w Toruniu zagra ostatnią trasę koncertową, jak sam określa, 11 października. A na koniec Centrum Targowe Park, które poleca festiwal Rękodzieła Cudeńka, a to wydarzenie już w najbliższy weekend. Poleca Radio Gra.

0: dziewczynami z Kalifornii dojeżdżamy do finału naszego spotkania. Przemek Grabowski w pełnej gotowości, aby przejąć stery po godzinie 18. Dziękując serdecznie za ten poniedziałek. Pierwszy dzień tygodnia, najtrudniejszy za nami. Jutro, wtorek, z natury rzeczy, wiadomo, będzie łatwiej. Marcin Misiewski, dzięki. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
6: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
7: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana. Let's
15: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
16: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Zrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
17: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kiri 1.
18: Pomodori, mozzarella, bazylia, Brazylia! Mamma mia, good idea! Pepceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
19: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
18: Zapraszamy.
20: Po reklamie.
0: Jest 18. To jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
21: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Zakończyły się spotkania konsultacyjne dotyczące planów budowy zachodniej trasy mostowej. To była okazja dla mieszkańców Torunia oraz gminy Wielka Nieszawka do wyrażenia swojej opinii dotyczącej tej inwestycji przez Wisłę. Koniec spotkań nie oznacza jednak końca samych konsultacji. Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
22: Tak, jest jeszcze opcja przesłania uwag mailowo. Tu czas jest aż do końca października. Adres mailowy publikujemy na Gra FM. I domyślamy się, że te uwagi jeszcze spłyną, bo przypominam, konsultacje, szczególnie te w gminie Wielka Nieszawka, miały dosyć burzliwy przebieg.
21: Kasiu, przypomnijmy, jakie są uwagi mieszkańców tej podtoruńskiej gminy?
22: Sprzeciwiają się oni inwestycji w obecnie proponowanych lokalizacjach, obawiając się hałasu, spadku wartości nieruchomości i utraty spokojnego charakteru okolicy. Grupa mieszkańców skierowała nawet list otwarty do prezydenta Torunia, w którym wyraża m.in. zaniepokojenie przebiegiem całego procesu.
23: Dzieje się na drogach.
21: Przed nami ostatni etap prac torowych na Kościuszki w Toruniu. Trwają roboty wygłuszające i kosmetyczne. Montowane są nowe wiaty oraz ogrodzenia przystanków. Planowane są także nasadzenia zieleni. Przy okazji drogowcy remontują także nawierzchnię ulicy. Na Kościuszki szykują się spore utrudnienia dla kierowców.
1: chcąc położyć rzeczywiście nawierzchnię w najlepszy sposób jak można, metodą bezszwową, czyli żeby na tych, na środku nie łączyły się ta nawierzchnia ścieralna, ten beton, całą jakby taflą kładzone, wtedy rzeczywiście będziemy musieli na ten weekend, czyli z soboty na niedzielę, te prace będą realizowane, gdzieś około doby rzeczywiście zamknąć. I tak pierwsza tak zwana akcja będzie na części południowej 10-11 października, a na części północnej, czyli tej od, tak żeby zlokalizować to od Kościuszki, od Aldika, będzie to na tydzień później, czyli 17-18.
21: Mówił Jarosław Więckowski z MZK w Toruniu.
3: To są wiadomości Radia Gra.
21: Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii imienia generała Józefa Bema w Toruniu ma nowy sztandar. Za nami uroczystość na rynku staromiejskim, na którym przekazano ten nowy sztandar. Stary trafi do muzeum. Przypomnijmy, że rok temu jednostka zmieniła nazwę. Nie ma już Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Zmiana była konieczna.
12: Bardzo konieczna, ponieważ Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia funkcjonowało od 22 lat. Szkoliliśmy tutaj żołnierzy, którzy na starym sprzęcie, który już praktycznie nie istnieje obecnie w Wojskach Rakietowych, artylerii, a cała modernizacja przewróciła nam wszystko, bo zmieniliśmy cały park sprzętowy, w związku z tym trzeba było się do tego po prostu przystosować. A i doświadczenia wojny w Ukrainie, przykre, bo przykre, ale pokazują nam, jak prowadzić walkę i to, cośmy też prowadzili tutaj. Usankcjonowaliśmy to w etacie, tak żeby można było być gotowym zawsze do tego, co tam najgorsze jest.
21: Mówił nam generał brygady Andrzej Kupis, szef zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii. I 10 stopni pokażą w najchłodniejszym momencie nocy z poniedziałku na wtorek termometry w Toruniu. Jutro i pojutrze słupki rtęci dotrą jednak ponownie w ciągu dnia do 19-20 kreski. Na razie nie będzie w mieście padać, ale druga część tego tygodnia zapowiada się w Grodzie Kopernika już deszczowo.
0: Hej, cześć, witajcie w ten piękny poniedziałek. Przemek Grabowski z wami. Piękna polska złota jesień za oknem. No i towarzyszę wam już tak powoli wieczorowo. Będą wasze ulubione hity i klasyki. I to jakie hiciory za chwilę. Modzio, niezapomniane Lady. Teraz Sylwia Grzeszczak i jej Mango.

cały gatunek, cały nurt francuskiej muzyki house, czyli French House'ów. No i tutaj reprezentanci właśnie tego nurtu w niezapomnianym Lady Hear Me Tonight. Lata lecą, a człowiek wciąż się buja do tego hitu ekipy Modjo, prawda? Teraz chłopaki z Backstreet Boys, uwaga dziewczyny, chłopaki potwierdzają, że aktualna trasa to nie jest ostatnia, że jeszcze będzie sporo koncertów, tak więc jeszcze będzie można poskakać i popiszczeć i zrealizować swoje marzenia z czasów nastoletnich, zobaczyć ich na żywo. Macie teraz w radiu gra jeden z ich największych hitów, Backstreet Boys, Everybody.

0: Jeżeli sięgniemy pamięcią, to maj rzeczywiście był dość chłodny w tym roku. Tutaj zespołu Manam, wyjątkowy zimny maj, no mieliśmy za to piękny wrzesień i październik. Zapowiada się tak całkiem, coraz więcej liści dookoła, jest jeszcze trochę kasztanów. No to na te piękne jesienne dni za chwilę także dla tych, co za kółkiem z nami o tej porze. I Ben w niezapomnianej klubowej produkcji Heads.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
13: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
14: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: O reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Taki muzyczny powrót do przeszłości, Edward Maya i jego Stereo Love. No to jeszcze wracamy do tej przeszłości, bo dzisiaj mamy bardzo ciekawą filmową datę, słuchajcie. James Bond ma właśnie dzisiaj 5 października swoje filmowe urodziny, bo 5 października w roku 1962, dawno temu, odbyła się premiera Dr. No, czyli pierwszego kinowego filmu o agencie 007. Sean Connery wtedy rozpoczął jedną z najdłuższych serii w historii kina. No Dr. No może warto sobie przypomnieć, bo ja się przyznaję, już nie pamiętam, o co chodziło akurat w tej fabule. Teraz wracamy do 2026 roku i kolejne nowości. Na wieczór z radiem gra Robin Schulz, poleca się na jesień w numerze Better Times.

0: Prima Balerina to jesienny hit od Margaret w Radiu Gra, a nasza Prima, no też tak trochę balerina, aktorka Kate Winslet świętuje dzisiaj swoje urodziny. Jak myślicie, ile ma już albo dopiero lat? Kate Winslet ma dzisiaj 51 lat. Gwiazda Titanica urodziła się 5 października w roku 1975. Na pewno niedługo zagrają to w telewizji. A co zagrają w radiu? W Radiu Gra za chwilę. Komodo, wróci też Joe Cocker w niezapomnianym Tonight.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
6: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i

0: nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
1: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Nierównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
3: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. W Media Expert taniej
7: masz. Po reklamie.
8: 10 stopni pokażą w najchłodniejszym momencie nocy z poniedziałku na wtorek termometry w Toruniu. Jutro i pojutrze słupki rtęci dotrą jednak ponownie w ciągu dnia do 19-20 kreski. Na razie nie będzie w mieście padać, ale druga część tego tygodnia zapowiada się w Grodzie Kopernika już deszczowo.
9: To jest Radio Gra.

0: Ojcem chrzestnym tej piosenki był przecież niezapomniany superproducent Quincy Jones, tutaj w remiksie United Nations, Ain't No Corrida. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę klubowe bity na wieczór Swedish House Mafia, Lee Kelly. Przyznaję się, wciąż mam w dziesiątce ulubionych numerów ostatnich tygodni. Czeka Happiness Is So Sad.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już w ten weekend Centrum Targowe Park, ulica Szosa Bydgoska 3, zamienia się w prawdziwy festiwal targowy. Czekają na Was trzy niesamowite wydarzenia. GeoExpo, giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Cudeńka, rękodzieło artystów i rzemieślników z całej Polski. Festiwal ezoteryki i rozwoju osobistego. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Przebywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Trzy wydarzenia, jedno miejsce, jeden bilet. Zapraszamy!
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
12: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
13: Po reklamie.

Tak, ja się zgodzę z tym, co śpiewała tutaj Belinda Carlisle, że niebo to miejsce na ziemi, heaven is a place on earth. Nawet specjaliści od naszego samopoczucia, wiecie jak to się mówi po angielsku, well-beingu, twierdzą, że nie powinniśmy tylko marzyć o wakacjach, tylko dążyć do tego, żeby było nam przyjemnie, jak najprzyjemniej każdego dnia wszędzie dookoła. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Muzyka na pewno nam pomoże. Teraz kolejny klasyk wieczorowo. Niezapomniany hit od ekipy OMD, Sailing on the Seven Seas, ale tego trzeba słuchać trochę głośniej.

0: przystojny Hiszpan. Wieczorowo w Radiu gra Alvaro Soler i jego Animal. Słuchajcie, trochę statystyki, matematyki z kalendarza. Za 3 miesiące będziemy mieć już 2027, a wtedy od 2019 roku będzie nas dzielić już 8 lat. 8 lat temu było normalnie. Od tego czasu trochę się pozmieniało, prawda? Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę taneczne bity DJ Gordo i jego zwariowane Loco Loco.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: To jest

0: To, co masz ty, Dawid Podsiadło, tak śpiewa dla nas wieczorowo w Radiu Gra. Dawid to koncertowy rekordzista, a ja mam do was festiwalowy rekord. No kończy się już sezon tegoroczny, ale ludzie już myślą o 2027 roku i wystartowała sprzedaż na jeden z największych na świecie i największy brytyjski festiwal, czyli legendarny Glastonbury, i pobito rekord. Słuchajcie, wszystkie bilety poszły w 42 minuty. Ale jeżeli macie takie marzenie, żeby kiedyś się tam pojawić, to wiadomo, że wiosną sprzedaż wystartuje jeszcze raz. Wtedy będzie można nabyć wszystkie te bilety, które nie zostały oficjalnie odebrane lub zostały zwrócone. Tak więc jest jeszcze szansa, a przecież na Glastonbury występują największe gwiazdy. Ludzie kupują w ciemno, nawet jak nie ma gwiazd i line-upu. Może Miley Cyrus pojawi się w przyszłym roku? Macie ją teraz w Radiu Gra. Bass, Pass Waits.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie.
5: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
8: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

No i jeszcze takie pytanie na koniec ode mnie z muzyki. Kto pamięta, kto był pierwszy właśnie w tym hicie Supergirl? Taka ekipa z Niemiec, oczywiście przyjaciele z grupy Ramon, a to była wersja, którą wyśpiewała Anna na klap. Dla każdej super dziewczyny, dla każdego super chłopaka też. Nie zabraknie dobrej muzyki na wieczór po 20, a ja zapraszam was wieczorowo. Słyszymy się jutro, wtorek, godzina 18. Przemek Grabowski, cześć!

0: Voucher na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Od czwartku na toruńskich ulicach zrobiło się jakby tłoczniej. Wszystko za sprawą studentów, którzy rozpoczęli naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W tym roku na toruńskim uniwersytecie studiuje ponad 18 tysięcy osób, z czego ponad 5 tysięcy to nowi studenci.
1: Będziesz się bardziej uczył, czy bardziej studiował? Jak to wygląda?
2: Będę starał się uczyć, żeby zdać studia, co?
3: No, jest stresik. Nowe miasto, nowi ludzie.
1: Czyli skąd jesteś?
3: Z Turku. Miasto Sera.
1: Okej, to dlaczego wybrałeś Toruń?
3: Bardziej mi siostra pociągnęła, tak powiedzmy. Ale jest to duże miasto, ale nie ma jakoś wieżowców, nie ma dużo ruchu, więc takie jest przyjemne.
4: Mogę przyznać, ja raczej podchodzę do tego na spokojnie. Miasto przyjemne, nie ma tu nic, co by było jakoś potwornie zaskakujące.
1: A z Torunia jesteś?
4: Z Podpłocka, a więc kawałek stąd.
1: I dlaczego Toruń?
4: Moja dziewczyna tu studiuje.
1: Na studia? Pierwszy rok?
4: Tak.
1: I jak tam?
5: Jestem podekscytowany rozpoczęciem roku akademickiego.
1: Mhm, ale co, stres jest, nerwy są?
6: Trochę stres, ale cieszę się na nowy początek.
1: A co będziesz studiowała?
6: Filologię angielską.
7: Ja gospodarkę przestrzenną. Dobrze się nastawiam. Myślę, że te studia będą czasem całkiem fajnym czasem. Tutaj nie będzie jakichś problemów.
1: A dlaczego wybrałeś UMK? Słyszałeś wcześniej jakieś opowieści może, jak się tutaj wygląda studiowanie, czy po prostu miałeś bliżej?
7: Mieszkam w Toruniu, tu mam rodzinę, dziewczynę i wiążę przyszłość z tym miastem, także to był najlepszy wybór dla mnie.
0: Warto dodać, że nowy rok akademicki dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest rokiem pod znakiem inwestycji. W Toruniu bibliotekę uniwersytecką i budynek rektoratu czeka generalny remont. Natomiast w Bydgoszczy, w Kolegium Medicum, powstało m.in. nowe centrum stomatologiczne i powstaje centrum leczenia dzieci na terenie szpitala Jurasza.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii imienia generała Józefa Bema w Toruniu ma nowy sztandar. Oficjalne uroczystości odbyły się w piątek na Rynku Staromiejskim. Więcej opowie nam generał brygady Andrzej Kupis, szef zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii.
2: Ważna uroczystość. Po pierwsze, pierwsza rocznica powstania Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii po przeformowaniu się w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. A sztandar wręczany centrum to jest Bóg, honor i ojczyzna, tak jak same napisy są na sztandarze. Można by rozwinąć poszczególny punkt, ale sztandar jest najważniejszą oznaką funkcjonowania jednostki wojskowej i jego się chroni do końca. Jesteśmy w drugim etapie przeformowania. Kończymy przeformowanie w 2028 roku. Osiągniemy zdolność do wszystkich możliwych szkoleń, jakie obowiązują dzisiaj w stosunku do nowo przyjętego sprzętu wojskowego wojsk rakietowych i artylerii. Takie są plany, żeby to wszystko do 28 osiągnąć te zdolności. Przedstawiłem koncepcję powstania szkoły oficerskiej w Toruniu i na razie jeszcze nie mogę powiedzieć, ale jest bardzo dobrze. W bardzo krótkim okresie czasu będzie szkoła oficerska.
1: Podpułkownik Bogumił Będkowski, komendant jednostki Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, podkreślał, że szkolenia w naszym mieście są jednym z najlepszych w kraju.
3: Praktycznie w każdym miesiącu korygujemy programy. Jesteśmy też ewenementem. Wszystkie programy podlegają rewizji. Zresztą doświadczenie, które przyniosłem jako ewaluator z poprzedniej funkcji, to jest też mój konik, że te rzeczy muszą być weryfikowane. Zbieramy opinie od kursantów, korygujemy tak, żeby te kursy były jak najbardziej realistyczne, bo o to nam chodzi. To nie chodzi, żeby był kurs dla kursu i ktoś wychodzi później z zaświadczeniem. To chodzi o to, żeby ten kurs przyniósł wymierną wiedzę dla tego, który u nas uczestniczy. W związku z czym te kursy są przepisywane, odnawiane, programy są korygowane, wprowadzamy też dużo nowego sprzętu, więc one siłą rzeczy muszą być zaadoptowane po nowemu.

0: reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Mam ochotę na safari.
8: Na safari to trochę daleko.
7: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
8: A ile można upolować?
7: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
8: No to w drogę.
9: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
0: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W sobotę zakończyła się 11. edycja symulacji obrad ONZ w Toruniu. W wydarzeniu brali udział uczniowie z toruńskich szkół oraz goście z zagranicy.
2: Ja jestem chairem, to oznacza, że moderuję debatę. Dbam o to, żeby delegaci rozmawiali merytorycznie i przede wszystkim z szacunkiem odnosili się do reszty. To jest trudne, natomiast najważniejsze jest, żeby się odnosić do siebie z szacunkiem. Szczególnie w momencie, kiedy jesteśmy tutaj z wielu różnych państw, różnych kultur i tak dalej, ale to jest takie wydarzenie, gdzie naprawdę można poznać kultury innych osób i atmosfera jest naprawdę niepowtarzalna. Zanim zostałam chairem, byłam delegatem przez kilka ostatnich lat, także widziałam debatę trochę z drugiej strony. Przygotowania trwają już od miesięcy. Cała ekipa pracuje ciężko od stycznia, żeby cała konferencja była na miejscu.
1: Mówiła Marta Owczarczak z pierwszego liceum w Toruniu. Natomiast Melania Przeperska z czwartego liceum wcieliła się w rolę dyplomatki reprezentującej Bangladesz.
3: Dyskryminacja mniejszości etnicznych i religijnych w Bangladeszu. I ogólnie przygotowałam się do tego głównie po prostu potężną ilością researchu i po prostu czytania różnych ustaw, czytania Wikipedii i wszystkich możliwych dokumentów, które mogłam znaleźć w internecie. Jeżeli chodzi o to, ile mi to zajęło, biorąc pod uwagę, że przygotowujemy się na dwa tematy, były to mniej więcej dwa dni takiego naprawdę intensywnego siedzenia przy komputerze i po prostu czystej pracy samej w sobie. Jeżeli chodzi o konsultacje, to jeżeli chodzi o same informacje, po prostu pozyskiwałam to z źródeł, na których mogłam polegać. Ewentualnie konsultowałam się z moimi znajomymi, którzy już wcześniej uczestniczyli w Tomunie, jeżeli chodzi o takie sprawy formalne.
1: Jako ciekawostkę dodam, że podobnie jak w ubiegłych latach, tegoroczna 11. edycja Toruń Model United Nations odbywała się wyłącznie w języku angielskim, a tematem przewodnim było kształtowanie przyszłości współpracy międzynarodowej w dobie sztucznej inteligencji.

0: Kres, grupa deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu sięga po złoto PGE Ekstraligi. W rewanżowym meczu finałowym Torunianie na Stadionie Olimpijskim pokonali Betard Spartę Wrocław 46-44 i już po 10 biegu byli pewni mistrzostwa. To było pierwsze zwycięstwo Aniołów we Wrocławiu od 12 lat. Ekipa z Torunia wygrała cały dwumecz 101-79 z przewagą 22 punktów, nie pozostawiając złudzeń rywalom.
1: Przyjechaliśmy tutaj do Wrocławia. Mogliśmy podjąć rękawice, walczyć jak równy z równym. Wydaje mi się, że to się udało. Chcieliśmy wygrać to spotkanie. Też się udało, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Oczywiście 2 tygodnie bardzo długiego oczekiwania, bo nerwówka była przeogromna, czy się uda, czy nie uda. Noce nieprzespane, chociaż ostatnia nie najgorsza, a dzisiaj jest ten dzień, gdzie możemy celebrować to, co nam się udało wypracować przez cały rok. Ludzie w Toruniu są naprawdę fajni, bardzo dużo nam pomagają.
0: Mówił Piotr Baron, menadżer prez grupy deweloperskiej Toruń. A jak finał ocenia Patryk Dudek?
2: Z mojej perspektywy zawodnika, jak to w sporcie, nigdy nie możesz być pewny, bo wiadomo, przewaga przed tym meczem była bardzo duża. Jechaliśmy we Wrocku. Średnio we Wrocku nam, nie oszukujmy się, idzie. Zawsze koło tych 36 się kręcimy. Więc byłem lekko zestresowany, ale wiedziałem, że biegi na 3-3 czy tam te 4-2 w plecy są bardziej dla nas niż dla nich, więc wyszło ok. Podoba mi się to, że w półfinale i w finale udało nam się wygrać te dwa mecze, a nie jak w zeszłym roku, tylko obronić bonusy, więc można powiedzieć, potwierdziliśmy. No kurczę, myślę, że lepiej w tym roku smakuje złoto niż w zeszłym roku, bo te mecze były jakby na naszą korzyść.
0: Relację prosto z Wrocławia przygotował nasz reporter Patryk Stec.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
5: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
6: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Po reklamie.
2: Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Na zakończenie jeszcze więcej emocji sportowych, bowiem wczoraj Kujawsko-Pomorska Arena Toruń zamieniła się w prawdziwe centrum żużlowych emocji. 5000 kibiców wspólnie śledziło na wielkim ekranie rewanżowy mecz finałowy PGE Ekstraligi, w którym Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław i obroniła tytuł mistrza Polski.
2: Komentarz na gorąco po zakończonym meczu?
3: Mega cieszymy się z obronionego mistrzostwa i jesteśmy zachwyceni tym, jak nasi zawodnicy grali. Naprawdę było świetnie.
4: Jestem dumna z toruńskiej drużyny, że udało się obronić ten złoty medal. Naprawdę po prostu jestem pod wrażeniem ich jazdy w play-offach, bo to naprawdę jest pogrom.
2: Wzruszenie jest. Jak w ogóle w tej strefie kibica było? Fajnie, nie fajnie?
4: Fajnie, naprawdę do momentu, kiedy obroniliśmy to mistrzostwo, to po prostu naprawdę aż uszy zatykały się. Tak było głośno.
5: Super, super emocje. Jest super. To wielka radość. Bardzo duża radość.
6: Super. Wszystko. Chłopaki spisali się. Wiedziałem, że obronią. No bardzo, bardzo fajnie było.
2: Cieszy zwycięstwo.
6: Tak, cieszy bardzo. No i za rok też będzie.
7: Apator to apator.
8: Powiem tak, ja jestem w lekkim szoku, bo uważam, że to jest w odróżnieniu od tego, co robiła Unia Leszno czy Lublin. Oni mieli Przyjemskiego. Lublin miał Kuberę, Smoktały. To były drużyny, które miały 5 zarąbistych seniorów i juniorów. A kto by się spodziewał, że Antek z Duchińskim nam będą takie punkty robić?
2: Zwycięstwo zasłużone, nie ma co mówić.
9: Oczywiście, oby tylko Bleder został u nas, no nie?
1: Tym sportowym akcentem dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia z lekko zachrypniętym głosem od kibicowania mówił Artur Stochla. We'll be right back.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto dużo dobrego.
8: Za mniej.
10: Po reklamie.
11: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym w poniedziałek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków, zostańcie z nami.
12: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
11: Press, grupa deweloperska Toruń po raz drugi z rzędu sięga po złoto PGE Ekstraligi. W rewanżowym meczu finałowym torunianie na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu pokonali Spartę 46-44 i już po 10 biegu byli pewni mistrzostwa.
13: Z mojej perspektywy zawodnika, jak to w sporcie, nigdy nie możesz być pewny, bo wiadomo, przewaga przed tym meczem była bardzo duża. Jechaliśmy we Wrocku, średnio we Wrocku nam, nie oszukujmy się, idzie. Zawsze koło tych 36 się kręcimy. Więc byłem lekko zestresowany, ale wiedziałem, że biegi na 3-3 czy tam te 4-2 w plecy są bardziej dla nas niż dla nich, więc wyszło ok. Podoba mi się to, że w półfinale i w finale udało nam się wygrać te dwa mecze, a nie jak w zeszłym roku, tylko obronić bonusy, więc można powiedzieć, potwierdziliśmy. No kurczę, myślę, że lepiej w tym roku smakuje złoto niż w zeszłym roku, bo te mecze były jakby na naszą korzyść. No, więc o to mi chodzi, że to lepiej wygląda i brzmi niż w zeszłym roku. No i super, super, no kurczę, czekamy, nie? Do kwietnia. Super się to zagryzło, że właśnie ja wypadłem, ale zrobił moje, można powiedzieć, punkty Antek. W ogóle juniorzy przez cały sezon dużo nam dawali na pewno u siebie. Zaskakiwali pozytywnie na wyjeździe. My jako seniorzy myślę, że swoje zrobiliśmy. Norik zastąpił Janka. Myślę, że trochę w lepszym skutku na wyjazdach w niektórych meczach. Finalnie nie ma to teraz znaczenia. Mamy złoto i co by nie było, to wygraliśmy ten sezon, a za rok wszystko od nowa. Super wszystko zagrało. Dzisiaj juniorzy pociągnęli, ja trochę słabiej. Jak ja jadę, to ktoś jedzie słabiej, więc na tym polega sport drużynowy i tyle.
11: Mówił zawodnik Press Toruń Patryk Dudek.
14: Ciężkie finały, widzieliśmy, że będzie ciężko. Każdy zastanawiał, że będziemy bronić te punkty. My chcieliśmy wygrać i zrobiliśmy to, także bardzo się cieszę z tego. Musieliśmy przejechać i odczytać ten tor. Tor się zmieniał z serii na serię, ale udało się wyciągnąć wnioski. Nie wszystkie jakby biegi w moim wykonaniu były bardzo dobre, bo ciężko było znaleźć prędkość, ale bardzo się cieszę, że drużynowo wygraliśmy i z tego się cieszymy.
11: To był z kolei Emil Sajfudinow. Więcej wypowiedzi oraz relacja z niedzielnego spotkania znajduje się na naszej stronie gra.fm.
12: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
11: Kujawsko-Pomorska Arena Toruń nie zamieniła się w prawdziwe centrum żużlowych emocji. Powstała tu specjalna strefa kibica. Rewanżowy mecz finałowy PGE Ekstraligi śledziło wspólnie 5000 kibiców.
15: Yeah!
14: Komentarz na gorąco po zakończonym meczu?
0: Mega cieszymy się z obronionego mistrzostwa i jesteśmy zachwyceni tym, jak nasi zawodnicy grali. Naprawdę było świetnie.
15: Jestem dumna z toruńskiej drużyny, że udało się obronić ten złoty medal. Naprawdę po prostu jestem pod wrażeniem ich jazdy w playoffach, bo to naprawdę jest pogrom.
14: Wzruszenie jest. Jak w ogóle w tej strefie kibica było? Fajnie, nie fajnie?
15: Fajnie, naprawdę do momentu, kiedy obroniliśmy to mistrzostwo, to po prostu naprawdę aż uszy zatykały się. Tak było głośno.
16: Super, super emocje. Jest super. To wielka radość. Bardzo duża radość.
17: Super. Wszystko. Chłopaki spisali się. Wiedziałem, że obronią. No bardzo, bardzo fajnie było.
14: Cieszy zwycięstwo.
17: Tak, cieszy bardzo. No i za rok też będzie.
18: Apator to apator.
19: Powiem tak, ja jestem w lekkim szoku, bo uważam, że to jest w odróżnieniu od tego, co robiła Unia Leszno czy Lublin. Oni mieli Przyjemskiego. Lublin miał Kuberę, Smoktały. To były drużyny, które miały 5 zarąbistych seniorów i juniorów. A kto by się spodziewał, że Antek z Duchińskim nam będą takie punkty robić?
14: Zwycięstwo zasłużone, nie ma co mówić.
20: Oczywiście, oby tylko Bleder został u nas, no nie?
21: Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy świadkami historii, bo Toruń pierwszy raz obronił tytuł mistrza Polski, także cieszymy się bardzo.
14: Jak tam? Gardło zdarte?
22: No jasne.
14: Dumny ze swojej drużyny?
22: Bardzo dumny. Wręcz dziękuję każdym kibicom, którzy kibicowali nawet na tej strefie. No dziękuję po prostu za wszystko.
14: Na gorąco, jak emocje?
23: Bardzo fajnie, szybkie zwycięstwo, bo 10. wyścig to chyba niespodziewanie tak dobrze, bo ja tam się spodziewałem, że 13., 14. wyścig, że Wrocław u siebie jednak pojedzie troszeczkę lepiej.
14: Historia dzieje się na naszych oczach, jakby nie patrzeć.
23: Pierwsza obrona? Tak, fajnie, bardzo fajnie.
14: Jest duma?
23: Jest duma, jest od lat duma, od dzieciaka.
11: Z kibicami rozmawiał Artur Stochla.
12: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
11: Nowy sztandar dla Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu został oficjalnie przekazany na rynku staromiejskim. Byliśmy na tej uroczystości z naszym radiowym mikrofonem.
24: Ważna uroczystość. Po pierwsze, pierwsza rocznica powstania Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii po przeformowaniu się w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. A sztandar wręczany centrum to jest Bóg, honor i ojczyzna, tak jak sama napisy są na sztandarze. Można by rozwinąć poszczególny punkt, ale sztandar jest najważniejszą oznaką funkcjonowania jednostki wojskowej i jego się chroni do końca. Jesteśmy w drugim etapie przeformowania. Kończymy przeformowanie w 2028 roku. Osiągniemy zdolność do wszystkich możliwych szkoleń, jakie obowiązują dzisiaj w stosunku do nowo przyjętego sprzętu wojskowego wojsk rakietowych i artylerii. Takie są plany, żeby to wszystko do 28 osiągnąć te zdolności. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia funkcjonowało od 22 lat. Szkoliliśmy tutaj żołnierzy, którzy na starym sprzęcie, który już praktycznie nie istnieje obecnie w wojskach rakietowych i artylerii, a cała modernizacja przewróciła nam wszystko, bo zmieniliśmy cały park sprzętowy, w związku z tym trzeba było się do tego po prostu przystosować. A i doświadczenia wojny w Ukrainie, przykre, bo przykre, ale pokazują nam, jak prowadzić walkę i to, cośmy też prowadzili tutaj, usankcjonowaliśmy to w etacie, tak żeby można było być gotowym zawsze do tego, co tam najgorsze jest. Przedstawiłem koncepcję powstania szkoły oficerskiej w Toruniu i na razie jeszcze nie mogę powiedzieć, ale jest bardzo dobrze. W bardzo krótkim okresie czasu będzie szkoła oficerska.
11: Mówił generał brygady Andrzej Kupis, szef zarządu wojsk rakietowych i artylerii.
25: Złote frędzle zostały wypełnione historią i przekażemy całą tradycję do muzeum. Jednocześnie ten pierwszy frędzel nowego sztandaru zostanie wypełniony tą historią, który poprzedni sztandar ze sobą nosił przez 22 lata. Nowe centrum, nowy sztandar, nowe tradycje, nowa historia, nowy bodziec, nowa mobilizacja i cała ta historia toczy się dalej. Zmiany są niezbędne. Sztandar jest jednym z głównych symboli, który nam przewodzi. W związku z czym tak uroczyście zawsze ten sztandar witamy i tak uroczyście go żegnamy, aby tylko takie uroczystości się zdarzały.
11: To był podpułkownik Bogumił Będkowski, komendant jednostki Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii.
12: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
11: Za nami 11. edycja Toruń Model United Nations. W wydarzeniu brali udział uczniowie z toruńskich szkół oraz goście z zagranicy. Symulacja obrad ONZ odbywała się wyłącznie w języku angielskim.
26: To są po prostu kompetencje miękkie, rzeczy, których nie nauczą się w ławce. Rzecz jasna, wiedza teoretyczna i praktyka na lekcjach jest potrzebna. Natomiast tutaj uczą się takich życiowych kompetencji organizacyjnych. Pozwólcie, że jako przykład powiem, że mamy w tym roku 96 rodzin goszczących. Przy ponad 700 uczniach to co siódmy uczeń ma kogoś z zagranicy i to wszystko zorganizowali uczniowie.
14: Jak wygląda takie przygotowanie od kuchni? W sensie państwo jako nauczyciele pewnie pomagają z takiej wiedzy merytorycznej,
1: taktycznej, ale pewnie też w samym wyborze tematu.
26: Tak, chociaż przyznaję, że same tematy są w głównej mierze sugerowane przez uczniów. My je ewentualnie weryfikujemy, w związku z tym, że cała konferencja ma charakter bardzo apolityczny.
11: Mówił Daniel Szczygieł, nauczyciel angielskiego w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Toruniu, z którym rozmawiał Artur Stochla.
2: Ja jestem chairem, to oznacza, że moderuję debatę. Dbam o to, żeby delegaci rozmawiali merytorycznie i przede wszystkim z szacunkiem odnosili się do reszty. To jest trudne, natomiast najważniejsze jest, żeby się odnosić do siebie z szacunkiem, szczególnie w momencie, kiedy jesteśmy tutaj z wielu różnych państw, różnych kultur i tak dalej, ale to jest takie wydarzenie, gdzie naprawdę można poznać kultury innych osób i atmosfera jest naprawdę niepowtarzalna. Zanim zostałam chairem, byłam delegatem przez kilka ostatnich lat, także widziałam debatę trochę z drugiej strony. Przygotowania trwają już od miesięcy. Cała ekipa pracuje ciężko od stycznia, żeby cała konferencja była na miejscu.
11: Mówiła Marta Owczarczak z pierwszego LO w Toruniu.
3: Debatuję w komisji WHO, czyli World Health Organization, i jestem Indiami.
1: Jak oceniasz to doświadczenie? Bo widać, że tutaj jest sporo chętnych i cieszy się z ogromną popularnością.
3: Tomun to jest jedno z najciekawszych, wydaje mi się, wydarzeń, w jakim brałam kiedykolwiek udział. Jako persona uwielbiam debatować w sposób rzetelny, opierając się na argumentach, faktów i jakichś danych. Faktycznie tutaj można skorzystać z takiej okazji. Czerowie są bardzo pilnujący, jeśli chodzi o wchodzenie na takie kulturowe tematy, ponieważ wtedy bardzo często wchodzą emocje, a to nie o to tutaj chodzi. Najlepiej debatuje się, jak się zrobi duży research.
11: To była Zuzanna Piotrowska, uczestniczka debaty, rozmawiał Artur Stochla.
4: Całą konferencję przygotowuje młodzież. To jest ogromna konferencja dla 250 delegatów, dla około 30-40 zawsze gości z zagranicy, tak nauczycieli, opiekunów, plus oczywiście tutaj nasza siostrzana Filadelfia, przyjeżdża również, przedstawiciele Filadelfii.
11: Mówiła Hanna Wrycza-Wilińska, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Toruniu.

Mikołaj Kopernik. Człowiek, który zatrzymał słońce i ruszył ziemię. Mikołaj Kopernik to postać, której wpływ na rozwój nauki trudno przecenić. Urodzony 19 lutego 1473 roku w Toruniu, a zmarły w maju 1543 roku we Fromborku, toruński uczony przez całe życie fascynował się światem i jego tajemnicami. Był prawdziwym renesansowym polihistorem, prawnikiem, urzędnikiem, dyplomatą, lekarzem, duchownym, a przede wszystkim naukowcem, który na zawsze odmienił nasze myślenie o wszechświecie. Największą sławę Kopernikowi przyniosły badania astronomiczne. To właśnie on zaproponował heliocentryczny model Układu Słonecznego, w którym to Słońce, a nie Ziemia, znajduje się w centrum. Przełomowe dzieło De Revolutionibus Orbium Coelestium, czyli O obrotach sfer niebieskich, opublikowane tuż przed śmiercią uczonego, wywołało prawdziwą rewolucję naukową, przewrót kopernikański. Dzięki niemu heliocentryzm, zwany również kopernikanizmem, stał się fundamentem nowoczesnej kosmologii, a zasada kopernikańska do dziś inspiruje naukowców do odrzucania geocentryzmu i antropocentryzmu w postrzeganiu wszechświata. Kopernik był nie tylko astronomem. Jego zainteresowania obejmowały także matematykę, ekonomię, strategię wojskową, kartografię i filologię. W tamtych czasach nazywano go również fizykiem, filozofem i astrologiem, zgodnie z ówczesnym znaczeniem tych terminów. W ekonomii Kopernik zasłynął sformułowaniem ilościowej teorii pieniądza oraz prawa Kopernika Greshama, które do dziś znajduje zastosowanie w analizie zjawisk gospodarczych. W dziedzinie matematyki rozpowszechnił twierdzenie geometryczne noszące jego imię, choć nie był jego pierwszym autorem. Kopernik zajmował się również przekładami dzieł, czego przykładem jest tłumaczenie tekstów bizantyjskiego pisarza Teofilakta Symokaty na łacinę. Był także autorem łacińskiego poematu Septem Sidera, czyli Siedem Gwiazd, oraz twórcą map Warmii i innych terenów Prus. Astronomiczne dzieło Kopernika nie ograniczało się jedynie do obserwacji nieba. Jego koncepcje wymagały rewizji obowiązującej wówczas fizyki Arystotelesa, będącej podstawą filozofii nauki. Tym samym Kopernik otworzył drogę do rozwoju nowożytnej metody naukowej, która stała się fundamentem późniejszej mechaniki klasycznej i teorii grawitacji Isaaca Newtona. Mikołaj Kopernik przez całe życie pełnił szereg ważnych funkcji administracyjnych i kościelnych. Był generalnym administratorem biskupstwa warmińskiego po śmierci biskupa Fabiana Luzjańskiego, komisarzem Warmii w roku 1521, kanclerzem kapituły katedralnej warmińskiej w latach 1513, 1520, 1524, 1525 oraz 1529. Sprawował także funkcję opiekuna stołu kapitulnego w latach 1526-1532, zarządcy kasy aprowizacyjnej w roku 1513, posła lub wizytatora dóbr kapitulnych w latach 1511-1521, 1522, 1531, 1537 oraz 1539. Od roku 1497 był kanonikiem warmińskiej kapituły katedralnej, a w latach 1503-1538 scholastykiem wrocławskiej kolegiaty Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja. Nazwisko Kopernika stało się inspiracją dla wielu terminów naukowych, a sam uczony został patronem dziesiątek szkół, co najmniej kilkunastu instytucji badawczych i oświatowych, a także kilku prestiżowych nagród i czasopisma naukowego. Jego imię noszą miejsca na Ziemi i w kosmosie: takson botaniczny, pierwiastek chemiczny Kopernik, statki wodne, pociąg, samolot, a nawet teleskop kosmiczny. Postać Kopernika wielokrotnie upamiętniano w sztuce. Od obrazów przez pomniki w kilkunastu krajach, po wizerunki na banknotach, monetach i znaczkach pocztowych. Stał się bohaterem serii opowiadań, powieści, filmów fabularnych, serialu, musicalu i kompozycji muzycznych. Jego życie i twórczość są przedmiotem badań w ramach specjalnej dziedziny zwanej kopernikologią. Niezwykły dorobek Kopernika pokazuje, jak jedna osoba może zainspirować pokolenia do poszukiwania prawdy i przekraczania granic ludzkiego poznania. Dzięki niemu świat nauki już nigdy nie był taki sam, a my, patrząc na gwiazdy, pamiętamy, że to właśnie on sprawił, iż Ziemia przestała być centrum wszechświata.

Tuba Day. Monumentalny dzwon Torunia, którego dźwięk rozbrzmiewa nad miastem od ponad 5 wieków. Tuba Day, czyli trąba Boża, to nie tylko największy dzwon w Toruniu, ale także jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Jego potężna sylwetka od wieków dominuje w krajobrazie toruńskiej starówki, a donośny dźwięk rozlega się podczas najważniejszych świąt i wydarzeń, niosąc ze sobą echo historii, tradycji i lokalnej dumy. Imponujące rozmiary i konstrukcja dzwon Tuba Day, zawieszony w wieży Bazyliki Katedralnej Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty, to prawdziwy kolos wśród polskich dzwonów. Jego wysokość wraz z koroną wynosi około 2 metrów, a średnica w dolnej części sięga 2 metrów i 27 centymetrów. Cały dzwon waży około 7 ton 238 kg, z czego samo stalowe serce to 200 kg. Takie parametry czynią z niego nie tylko największy dzwon Torunia, ale także jeden z największych w całej Polsce. Dzwon został ozdobiony reliefami przedstawiającymi świętego Jana Chrzciciela, Jana Ewangelistę, Katarzynę i Barbarę, patronów kościoła. Na jego powierzchni znajduje się także łacińska inskrypcja, podkreślająca sakralny charakter dzwonu i upamiętniająca jego fundatorów oraz okoliczności powstania. Zawiła i fascynująca historia początki Tuba Day są przedmiotem licznych badań i debat historyków. Przez długi czas za datę powstania dzwonu uznawano rok 1500, co miało związek z rokiem jubileuszowym oraz prestiżową rywalizacją z krakowskim dzwonem Zygmunta, odlanym w roku 1520. Jednak najnowsze badania prowadzone przez Alicję i Marcina Sumowskich wskazują, że Tuba Day została odlana 27 września 1522 roku, a zawieszona 8 października tego samego roku. Te ustalenia oparte są na dotychczas nieznanych, oryginalnych źródłach pisanych. Za wykonawcę dzwonu długo uważano Marcina Martenschmidta, jednak historyczne źródła przeczą tej wersji. Okazuje się, że autorem był mistrz Hans, określany jako Orgelmacher, co może wskazywać na jego związek z budową organów. Najprawdopodobniej był to Hans Hauk Hauk, który działał na terenie Prus w latach 1506-1522. Drewniana konstrukcja, na której zawieszono Tuba Dei, pochodzi z końca XVI wieku. Na jednym ze słupów widnieje napis 1608 rok, co pozwala zawęzić czas jej powstania. Wcześniej dzwon musiał być zawieszony w innym miejscu, a historia jego pierwotnej lokalizacji oraz losów konstrukcji jest nie do końca jasna. Burzliwe dzieje dzwonu Tuba Day była świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń w historii Torunia. Podczas potopu szwedzkiego w połowie XVII wieku jeden z dzwonów znajdujących się w wieży, być może dzieło Marcina Schmidta, został zrabowany przez Szwedów. Natomiast trąba Boża przetrwała kolejne oblężenie w roku 1703. Wtedy Szwedzi, próbując ją wywieźć, uszkodzili sklepienie wieży. Dzwon ocalał dzięki okupowi w wysokości 12 tysięcy talarów, który uiściła toruńska Rada Miejska. Na początku XX wieku, aby przedłużyć żywotność dzwonu, przesunięto jego kielich o 90 stopni. Wcześniej serce dzwonu uruchamiano za pomocą lin, które wymagały siły od 12 do 18 mężczyzn, głównie tragarzy zbożowych lub bractwa mierniczych. Z czasem pojawiły się bardziej zaawansowane techniki, a obsługa dzwonu stała się bezpieczniejsza. Mimo to w okresie międzywojennym doszło do poważnego wypadku. Dzwon miał zmiażdżyć stopę jednemu z dzwonników. Znaczenie i funkcję Tuba Day nie jest zwykłym dzwonem kościelnym. Od wieków pełni rolę strażnika miasta, mającego chronić Toruń i informować mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach. Jego dźwięk rozlega się podczas najważniejszych świąt kościelnych, w czasie rezurekcji podczas Wielkanocy, w Boże Ciało, w Wigilię Bożego Narodzenia, w święta patronów kościoła, w Narodowe Święto Niepodległości, w Nowy Rok oraz przy okazji wyjątkowych wydarzeń historycznych. Tak było również 7 czerwca 1999 roku, kiedy w Toruniu gościł papież Jan Paweł II. Legendy i tradycje z Tuba Day związanych jest wiele legend, które przez lata rozpalały wyobraźnię torunian. Według jednej z nich dzwon został wciągnięty na wieżę przy pomocy 7 lub 12 wołów po specjalnie zbudowanej pochylni o długości około 800 metrów prowadzącej nad murami miejskimi i dachami domów. Początek tej niecodziennej konstrukcji miał znajdować się na bydgoskim przedmieściu w pobliżu dzisiejszego hotelu Kosmos i przystanku Grzybek. Inna legenda głosi, że podczas odlewania
dawania dzwonu diabeł próbował przeszkodzić ludwisarzowi, podrzucając złocone kamienie w nadziei, że dostaną się do stopu i sprawią, iż dzwon będzie głuchy. Ta opowieść podkreśla wyjątkowy charakter Tuba Dei i jego symboliczne znaczenie w kulturze miasta. Dziś Tuba Dei pozostaje nie tylko ważnym zabytkiem Torunia, ale także żywą częścią miejskiej tradycji. Jego dźwięk wciąż rozbrzmiewa nad miastem, przypominając o bogatej historii, duchowych wartościach i wyjątkowej atmosferze Starego Miasta. Stanowi nieodłączny element krajobrazu Torunia i jest jednym z tych symboli, które łączą pokolenia mieszkańców. Każdy, kto odwiedza toruńską katedrę, ma okazję z bliska podziwiać monumentalność i kunszt wykonania Tuba Dei, a przy odrobinie szczęścia usłyszeć jego donośny głos, który od stuleci towarzyszy najważniejszym chwilom w życiu miasta.

Flisaka w Toruniu. Niezwykła historia, która ożywia Stare Miasto. W samym sercu toruńskiej starówki, na rynku otoczonym przez zabytkowe kamienice i tętniącym życiem o każdej porze roku, stoi wyjątkowa fontanna, która od ponad 100 lat przyciąga uwagę mieszkańców i turystów. To właśnie tutaj, pośród brukowanych uliczek i kawiarni, można spotkać Flisaka. Niepozorną, ale pełną wdzięku postać z brązu, która gra na skrzypcach otoczona przez 7 zapatrzonych w niego żab. Historia tego miejsca i samej fontanny sięga roku 1914, ale jej korzenie tkwią znacznie głębiej w barwnej toruńskiej legendzie. Figura Flisaka nie została umieszczona na rynku przypadkowo. To nie tylko ozdoba czy kolejny element miejskiej architektury, lecz przede wszystkim pomnik niezwykłego wydarzenia, które według miejscowego podania odmieniło losy miasta i jego mieszkańców. Całość stoi na solidnym betonowym cokole, a sama scena, jaką przedstawia fontanna, nie tylko przyciąga wzrok, ale i rozbudza wyobraźnię, przenosząc każdego obserwatora w czasy, gdy Toruń zmagał się z niecodziennym problemem. Legenda głosi, że dawno, dawno temu nad Toruniem zebrały się ciemne chmury. Miasto, które przez długi czas musiało walczyć z powodziami, w końcu odetchnęło z ulgą, gdy wody się uspokoiły. Niestety mieszkańcy nie nacieszyli się spokojem zbyt długo, bo na Toruń spadła nowa plaga, plaga żab. Nie były to zwyczajne, nieszkodliwe płazy, lecz prawdziwa armia oślizgłych, nieustępliwych stworzeń. Skakały po ulicach, wdzierały się do domów, zapełniały piwnice i nie dawały mieszkańcom chwili wytchnienia. Władze miasta były bezradne. Burmistrz, mimo licznych prób i wydanych edyktów, nie potrafił rozwiązać problemu, a żaby wydawały się odporne na wszelkie próby pozbycia się ich z miasta. Zdesperowani mieszkańcy domagali się skutecznych działań, więc burmistrz postanowił sięgnąć po ostateczne rozwiązanie. Wysłał orędzie na 4 strony świata, ogłaszając, że ten, kto uwolni Toruń od żab, otrzyma w nagrodę nie tylko pokaźną sumę pieniędzy, ale również rękę jego pięknej córki. Wieść o nagrodzie rozeszła się szeroko. Do Torunia zaczęli zjeżdżać śmiałkowie z najodleglejszych zakątków, licząc na sławę, bogactwo i szczęście u boku burmistrzówny. Próbowali różnych sposobów, od siły przez fortele aż po magiczne sztuczki, ale żadna metoda nie przynosiła rezultatu. Żabia plaga trwała, a mieszkańcy tracili nadzieję. Właśnie wtedy, gdy wydawało się, że nic już nie pomoże, przed burmistrzem stanął młody, ubogi Flisak. Był to prosty chłopak, który na co dzień trudnił się żeglugą po Wiśle, a w wolnych chwilach grał na skrzypcach. Miał jednak w sercu podwójną motywację. Od dawna podkochiwał się w córce burmistrza i marzył o lepszym życiu. Choć burmistrz z początku patrzył na niego z niedowierzaniem, ostatecznie zgodził się dać mu szansę, bo każdy miał prawo spróbować swoich sił. Następnego dnia o świcie Flisak pojawił się na starym rynku, trzymając w dłoniach skrzypce. Dookoła niego rozbrzmiewało donośne rechotanie żab, które skutecznie zagłuszało wszelkie inne dźwięki. Młodzieniec rozpoczął grę, na początku cicho, niemal niesłyszalnie, a potem coraz odważniej, aż melodia wypełniła cały rynek. Nagle nastąpiła cisza. Żaby zahipnotyzowane dźwiękami skrzypiec przestały rechotać i zaczęły uważnie obserwować Flisaka. Wykorzystując ich skupienie, młody muzyk powoli ruszył w stronę Bramy Chełmińskiej, cały czas grając. Za nim, niczym zaczarowane, podążyły wszystkie żaby. 7 najodważniejszych usiadło wokół niego, reszta podążała dalej. Flisak prowadził je przez miasto aż na bagniste przedmieścia, gdzie zakończył swój występ. Od tego momentu żaby nigdy już nie wróciły do Torunia. Za swoje niezwykłe dokonanie Flisak otrzymał nagrodę, zarówno pieniądze, jak i rękę ukochanej córki burmistrza. A na pamiątkę tego wydarzenia wiele lat później wzniesiono jego pomnik, który najpierw stanął na terenie ratusza, a następnie został przeniesiony na stary rynek, gdzie znajduje się do dziś. Fontanna Flisaka to nie tylko piękny element miejskiej architektury, ale przede wszystkim symbol nadziei, odwagi i niezwykłej siły muzyki. Dla mieszkańców Torunia i odwiedzających miasto turystów jest ona przypomnieniem, że nawet w najtrudniejszych chwilach warto wierzyć w nieoczywiste rozwiązania i nie bać się sięgać po marzenia. To także dowód na to, jak ważne są legendy i opowieści, które budują lokalną tożsamość i sprawiają, że miejsca takie jak toruński rynek nabierają wyjątkowego charakteru.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
11: Zruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze

0: AI.
1: Ciechocinek, perła polskich uzdrowisk i miasto z niezwykłą historią, położony w samym sercu województwa kujawsko-pomorskiego na malowniczych Kujawach. Ciechocinek to miejsce, które od dziesięcioleci przyciąga tysiące kuracjuszy i turystów z całej Polski oraz Europy. Miasto leży w szerokiej dolinie Wisły na lewym brzegu rzeki w obrębie Kotliny Toruńskiej. Ta lokalizacja nie tylko zapewnia wyjątkowy mikroklimat, ale także czyni Ciechocinek jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich uzdrowisk. Uzdrowiskowy charakter miasta Ciechocinek to miasto, które niemal całkowicie oddało się działalności uzdrowiskowej. Próżno tu szukać wielkich fabryk czy przemysłowych kominów. Zamiast tego znajdziemy szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, prewentorium, liczne ośrodki wypoczynkowe, zakłady przyrodolecznicze, pijalnie wód mineralnych, a także hotele, restaurację i tradycyjną warzelnię soli. Uzdrowiskowa część miasta tonie w zieleni parków, skwerów i dywanów kwiatowych, które są dumą lokalnej społeczności. Ciechocinek od lat cieszy się ogromną popularnością wśród kuracjuszy. W latach 70. ubiegłego wieku miasto odwiedziło 60 tysięcy osób. W latach 80. liczba ta oscylowała wokół 52 tysięcy, a pod koniec dekady wzrosła aż do 85 tysięcy. Dziś te liczby są jeszcze wyższe, a Ciechocinek śmiało konkuruje z najważniejszymi europejskimi uzdrowiskami. Podstawą rozwoju miasta są niezwykle cenne zasoby naturalne. Wody lecznicze, których skład chemiczny sprawia, że są one wykorzystywane w leczeniu wielu schorzeń. Wody chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, żelaziste i borowe, wydobywane z licznych źródeł solankowych, stanowią fundament tutejszych terapii. W Ciechocinku leczy się m.in. choroby narządów ruchu, schorzenia reumatyczne, ortopedyczno-urazowe, ginekologiczne, a także dolegliwości układu oddechowego, nerwowego i krążenia. Kuracjusze korzystają z szerokiej gamy zabiegów, od kąpieli solankowych, jodobromowych i siarkowych, przez zawijania borowinowe, po balneoterapię, fizykoterapię, inhalację, irygację, klimatoterapię, kuracje pitne, gimnastykę i masaże. Ciechocinek to nie tylko uzdrowisko, ale również miasto z bogatą historią i licznymi zabytkami. W północnej części miasta znajduje się Park Zdrojowy, założony w latach 1872-1875, zaprojektowany przez Hipolita Cybulskiego. W parku rosną

rzadkie i egzotyczne gatunki drzew, takie jak kłęk kanadyjski, korkowiec amurski czy miłożąb dwuklapowy, a alejki zachęcają do spacerów i odpoczynku. Na szczególną uwagę zasługuje także rezerwat florystyczny Stanowisko Słonorośli w pobliżu Tężni nr 3. Utworzony w kwietniu 1963 roku na powierzchni niemal 2 hektarów, chroni unikatowe gatunki roślin, takie jak solirud, zielny, mlecznik nadmorski czy aster solny. Dodatkowo obszar Ciechocinka i okolic objęty jest ochroną w ramach obszaru chronionego krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, liczącego ponad 38 tysięcy hektarów, co gwarantuje zachowanie specyficznego mikroklimatu i naturalnego piękna tego regionu. Nazwa Ciechocinek nie ma jednoznacznego pochodzenia. Według jednej teorii wywodzi się ona od imienia Ciechota, domniemanego założyciela lub właściciela osady. Inna hipoteza mówi, że pochodzi od zdrobnienia nazwy wsi Ciechocin, skąd mieli przybyć pierwsi osadnicy. Istnieje również lokalna legenda o miłosnej parze Ciechu i Cinie, którzy mieli dać nazwę miejscowości, podobnie jak słynna warszawska legenda o Warsie i Sawie. Pierwsze wzmianki o wsi Ciechocino pochodzą z roku 1379. Natomiast nazwa Ciechocinek pojawiła się po raz pierwszy w dokumentach w roku 1520. W średniowieczu teren dzisiejszego miasta był miejscem istnienia osady i grodu kasztelańskiego Słońsk, którego historia sięga nawet wieku VIII lub IX. Słońsk, znany z warzelni soli już w XIII wieku, został jednak zniszczony przez powodzie. Wiek XVII i XVIII przyniosły napływ osadników holenderskich, rozwój folwarków oraz znaczną rozbudowę wsi. Pod koniec XVIII wieku Ciechocinek liczył ponad 100 mieszkańców, a Słońsk około 50. Po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy Austria przejęła Żupy Solne w Wieliczce i Bochni, rozpoczęto poszukiwania nowych źródeł solanki. Odkrycie tych w Ciechocinku okazało się przełomowe. Na początku XIX wieku, dzięki staraniom Stanisława Staszica i Franciszka Ksawerego Drudzkiego-Lubeckiego, powstały tu pierwsze tężnie oraz warzelnia soli. Tężnie numer 1 i 2 wybudowano w latach 1824-1829, a tężnie numer 3 ukończono w roku 1859. Projektantem tych niezwykłych konstrukcji był profesor Jakub Graf z Saksonii. W roku 1830 ukończono budowę warzelni soli, co stało się początkiem dynamicznego rozwoju uzdrowiska. Już w latach 20. XIX wieku pojawiły się pierwsze doniesienia o leczniczym działaniu miejscowych wód, z których korzystały m.in. dzieci Franciszka Ksawerego Drudzkiego-Lubeckiego oraz rodzina Ludwika Platera. To właśnie wtedy powstał zalążek pierwszego zakładu leczniczego. Ciechocinek zyskał prawa miejskie w roku 1916, a w okresie międzywojennym nastąpił dalszy rozwój uzdrowiska. W latach 20. i 30. powstały nowe sanatoria, odwiercono pierwszą cieplicę, a miasto zostało włączone do uzdrowisk państwowych. W roku 1927 Józef Piłsudski otrzymał tytuł pierwszego honorowego obywatela miasta. W 32. roku XX wieku otwarto imponujący basen termalno-solankowy, zaprojektowany przez Romualda Gutta i inżyniera Aleksandra Sznolisa. Okres II wojny światowej i powojenne lata, wybuch II wojny światowej przyniósł miastu trudne czasy. Ciechocinek został przemianowany przez okupantów na Hermannsbad i zamieniony w niemieckie uzdrowisko, dostępne wyłącznie dla obywateli Rzeszy. Ludność polska i żydowska była prześladowana, wysiedlana lub mordowana. W czasie wojny zorganizowano tu także liczne grupy oporu, a miasto stało się ważnym ośrodkiem konspiracji. Ciechocinek został wyzwolony w styczniu 1945 roku przez oddziały Armii Czerwonej, w tym 3. Dywizję Piechoty imienia Romualda Traugutta. Po wojnie miasto szybko odbudowało swój potencjał uzdrowiskowy i powróciło do swojej pierwotnej funkcji. Obecnie Ciechocinek to nowoczesne uzdrowisko, które zachowało swój niepowtarzalny klimat i historyczne dziedzictwo. W mieście działa kilkanaście zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, a tężnie, unikatowe drewniane konstrukcje stały się symbolem miasta i magnesem przyciągającym turystów. Oprócz tego Ciechocinek oferuje bogatą ofertę kulturalną, liczne festiwale, koncerty i wydarzenia plenerowe, które sprawiają, że życie tutaj tętni przez cały rok. Ciechocinek pozostaje miejscem, w którym historia przeplata się z nowoczesnością, a naturalne bogactwa służą zdrowiu kolejnych pokoleń. To miasto, do którego chce się wracać nie tylko po zdrowie, ale także po wyjątkowe wspomnienia.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Kiciu,
4: a?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvite Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
10: Po reklamie.

0: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
0: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.